0: wszyscy patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Reklama.
1: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premierę numer 8. Nowa odsłona legendy. Toyota Hilux. Niezrównana wytrzymałość. Niepowtarzalna siła. Imponujący napęd. Poznaj ją podczas dni otwartych od 5 do 10 października. Czekamy w salonach.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
5: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu pomówię o kolejnej edycji konkursu Opole bez barier.
6: To warto wiedzieć o Opolu.
5: Instytucje publiczne i przedsiębiorstwa z Opola znów będą mogły powalczyć o tytuł przyjaznych dla niepełnosprawnych. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie rozpoczął nabór kandydatów do nagrody imienia Adama Pieszczuka. Mówi Mateusz Springer z Urzędu Miasta.
7: Szanowni Państwo, od dzisiaj rusza 9. edycja konkursu imienia Adama Pieszczuka Opole bez barier. Konkurs jest cyklicznie organizowany w naszym mieście od 2018 roku. Wcześniej pod nazwą Miejsca przyjazne seniorom i osobom z niepełnosprawnościami. Od 2024 nosi imię zmarłego radnego i zasłużonego dla miasta Opola Adama Pieszczuka. Jest to niezwykle ważnie społecznie dla nas konkurs w mieście Opolu. Obecnie w Polsce mieszka ponad 4 miliony osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Szacuje się, że w mieście Opolu ponad 12% wszystkich mieszkańców to osoby z niepełnosprawnościami. Wszystkie badania i dane statystyczne pokazują, że ponad 30% naszego społeczeństwa to są osoby o ograniczonej mobilności lub percepcji. Są to osoby, które poruszają się za pomocą sprzętu ortopedycznego, osoby z niepełnosprawnościami, seniorzy, kobiety w ciąży, małe dzieci, a także osoby niskorosłe. Codziennie w mieście Opolu realizowanych jest wiele projektów, inicjatyw w zakresie dostępności i właśnie w ramach tego konkursu chcemy pokazać te dobre praktyki, ale także je nagrodzić. Chcemy wyróżnić podmioty, osoby fizyczne, instytucje, które na co dzień przełamują bariery architektoniczne, cyfrowe, informacyjno-komunikacyjne oraz społeczne. Musimy pamiętać, że dostępność rozpoczyna się wtedy, gdy ktoś zauważa daną barierę i nie odwraca się do niej, od niej, ale dostosowuje dane miejsce, usługę, sposób komunikacji, miejsce pracy. I takie właśnie miejsca chcemy w ramach konkursu nagrodzić. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, mamy 7 kategorii konkursowych, między innymi usługi publiczne, sport i rekreacja, kultura i sztuka, rehabilitacja zawodowa i społeczna. Formularze zgłoszeniowe będzie można składać od dnia dzisiejszego do 30 października w Centrum Informacyjno-Edukacyjnym Senior w Opolu. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 25 listopada na Itaka Arena podczas spotkania z samorzecznikami, które organizujemy w ramach Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami. Bardzo serdecznie wszystkich zapraszam do udziału w konkursie.
8: Piotr Mielec, wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola. Szanowni Państwo, minęło już 9 lat, od kiedy nie ma z nami Adama. Im więcej tego czasu upływa, tym bardziej zdajemy sobie sprawę z tego, że Adam Pieszczuk był wizjonerem pomimo, że wtedy o tym nie wiedział. Ja pamiętam na przestrzeni lat jego liczne pomysły, które już zostały wdrożone i z powodzeniem działają w mieście Opolu. Mam tutaj na myśli windę jeszcze za czasów pana prezydenta Zembaczyńskiego. Adam Pieszczuk walczył tutaj o windę, tutaj dochodziło do widowiskowych scen w ratuszu nawet. Ta winda jest, pan prezydent Wiśniewski w momencie, kiedy tylko został wybrany na pierwszą kadencję, jedną z pierwszych decyzji było to, że winda w ratuszu ma być i ona dzisiaj jest, to jest zupełnie coś normalnego i urządzenie, które służy każdemu, kto przychodzi do ratusza. Adam Pieszczuk domagał się zorganizowanego transportu dla osób z niepełnosprawnościami. Dzisiaj ten transport doskonale działa, na przestrzeni lat zmieniał się. Najpierw te zadania realizowały na zlecenie miasta firmy zewnętrzne. Dzisiaj samo miasto realizuje z powodzeniem tą usługę w bardzo dobrych warunkach, bardzo dobrym profesjonalnym sprzętem. Adam walczył również o opiekę taką wytchnieniową dla osób, które opiekują się osobami z cięższymi niepełnosprawnościami. I to się również zaczyna dziać w naszym mieście. Pamiętam, jak Adam niczym gospodarz przemierzał ulice miasta, sprawdzał, gdzie jest za wysoki krawężnik, co można poprawić. I on nas tego wszystkiego uczył. My tych rzeczy nie widzieliśmy ze swojego poziomu. Czasem nawet myśleliśmy, że może trochę wymyśla, przesadza, ale dzisiaj to są już standardy, my o tych standardach mówimy. Tworzymy je również jako miasto Opole, z tego się bardzo cieszę. I ten konkurs właśnie imienia Adama Pieszczuka jest po to, aby promować te właśnie właściwe zachowania, postępowanie takie, gdzie patrzymy na potrzeby innych osób, czy osób z niepełnosprawnościami, czy ze specjalnymi potrzebami. Możemy sobie na to pozwolić, bogacimy się jako społeczeństwo, jako samorząd, więc na te aspekty coraz mocniej zwracamy uwagę po to, aby nawzajem sobie ułatwiać życie, bo o to chodzi i żebyśmy żyli w przyjaznym mieście. Ja ze swojej strony zachęcam wszystkich przedsiębiorców, jednostki samorządowe, organizacje pozarządowe do tego, aby składać tutaj wnioski, aplikacje do tego konkursu. Dzisiaj przed konferencją prasową nawet tutaj rozmawialiśmy wspólnie o tym, jak można by było ten konkurs ulepszyć w przyszłości, co my potem jako miasto możemy również dać laureatom konkursu, tak żeby oni również czuli się dowartościowani i zauważeni, aby te ich dobre działania, inicjatywy były jeszcze bardziej w mieście zauważane.
5: Mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Małgorzata Kozak.
9: Mamy ustawę o dostępności. Niestety pan Adam Pieszczuk nie dożył czasu, kiedy ta ustawa została podjęta, ale właśnie dzięki takim ludziom jak on, tą ustawę w naszym kraju mamy. W naszym mieście nie było ustawy, a już bardzo aktywnie działały środowiska osób z niepełnosprawnością, między innymi też organizacja, która była powołana, stowarzyszenie, na czele której stał pan Adam Pieszczuk. I rzeczywiście wiele barier w naszym mieście zostało usuniętych. Mamy coraz więcej obiektów użyteczności publicznych z dostępnością. Mamy w mieście Wydział Dostępności. Pracujemy nad prostym językiem. Naprawdę bardzo dużo się dzieje. Ale chciałam powiedzieć, że najbardziej podoba mi się to, że z roku na rok mamy coraz więcej kategorii w tym konkursie i chciałabym mieszkańców miasta Opola w tym roku zachęcić do tego, żeby zwrócili uwagę na kategorie usługi różne. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu, który reprezentuję, w tej chwili pracuje nad zbudowaniem takiego katalogu usług, które w naszym mieście są już realizowane na rzecz osób zależnych. Jednocześnie też badamy potrzeby wśród mieszkańców miasta Opola w tym zakresie. Dużo się dzisiaj mówi o deinstytucjonalizacji, a więc musimy zrobić wszystko, żeby osoby zależne, osoby z niepełnosprawnością, osoby starsze jak najdłużej mogły pozostać w swoim środowisku. A żeby to było możliwe, musimy do nich dotrzeć z różnego rodzaju usługami. I naprawdę w tej chwili już bardzo dużo usług w naszym mieście jest. Opieka wytchnieniowa, o której też tutaj dzisiaj była mowa, asystent osoby z niepełnosprawnością, usługi, które są świadczone w miejscu zamieszkania i poprawiają jakość życia osób zależnych i ich opiekunów. Dlatego zwróćcie Państwo uwagę na kategorie usługi różne.
5: Mówi Władysław Sztefic, prezes Wojewódzkiego Towarzystwa do Walki z Kalectwem.
10: Reprezentuję Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami i jest mi niezmiernie miło, że tego typu imprezy w mieście Opolu organizuje się. Organizuje się po to, aby nie tylko jednostki sprawne, ale powiedzmy jednostki takie potrzebujące pomocy były na równi, miały możliwość integracyjnego życia i samodzielnego życia, maksymalnie samodzielnego życia. Krótko mówiąc, konkurs Adama Pieszczuka wywołuje dyskusję na temat likwidacji barier, które istnieją i które będą zawsze istnieć, bo wraz z postępem technologicznym tworzą się nowe bariery, ale także twórzmy dostępność, bo z kolei nowa technologia pozwala nam na dostępność i na to, żeby te współczesne osiągnięcia techniki pozwalały żyć nam sprawniej, wygodniej. Proszę Państwa, Adam Pieszczuk, symbol pracy społecznej, osoba z niepełnosprawnością, która swoje życie poświęciła na rzecz pomocy innym. A więc bierzmy także przykład z tej osoby i pomagajmy innym, bo pomoc to jest wspaniała rzecz. Pomoc to jest to, że potrafimy wspólnie integracyjnie żyć, że potrafimy wspólnie cieszyć się.
5: Zgłoszenie kandydatur do tegorocznego konkursu Opole bez barier można nadsyłać do ratusza do końca października. Teraz sprawdźmy, co w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie.
6: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
11: Monika Trykowska, chwila, zapraszam. W Opolu powstaje magazyn, który pomoże usprawnić działania ratownicze w sytuacjach kryzysowych. Justyna Rudzka o szczegółach.
12: Ma to być hala przeznaczona do przechowywania sprzętu i materiałów potrzebnych podczas powodzi, wichur, pożarów, śnieżyc, awarii prądu, wody i gazu, a także podczas ewakuacji mieszkańców. Magazyn ma być w znacznym stopniu niezależny energetycznie. W razie potrzeby będzie mógł też służyć jako miejsce zbiórki ludności.
11: Obiekt powstaje przy ulicy Technologicznej. O sprawie pisze portal Czas na Opole. Z kolei opolski ratusz informuje, Urząd Stanu Cywilnego w Opolu dokonał 3 pierwszych transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. 2 dokumenty dotyczyły małżeństw kobiet, 1 małżeństwa mężczyzn. W całym kraju takich transkrypcji dokonano już ponad 500. Wracamy do inwestycji w mieście. Do końca roku ma potrwać rozbudowa ulicy Bończyka oraz Czystej wraz z włączeniem do Wrocławskiej, przekazuje Miejski Zarząd Dróg. Prace kosztują blisko 3 miliony złotych. Październik jest w Opolu miesiącem zdrowia psychicznego. Spotkania z psychologami będą odbywać się do końca miesiąca. Są spotkania indywidualne i warsztaty grupowe.
13: Te spotkania dotyczą budowania poczucia własnej wartości, bycia asertywnym, właśnie jakiejś dyskusji filmowej związanej z emocjami.
11: Mówiła Agnieszka Bąkowska z Fundacji Spinacz. Psycholodzy będą dostępni m.in. w Centrum Aktywizacji Społecznej. Tymczasem osoby z niepełnosprawnościami będą mogły otrzymać wsparcie asystentów osobistych. Do 25 października trwa w Opolu nabór wniosków do programu asystencji osobistej. Zgłoszenia przyjmowane są elektronicznie, pocztą lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Opole wesprze studentów korzystających z akademików. Ratusz przeznaczył 1,5 miliona złotych na dopłaty do czynszu za wynajem miejsc w domach studenckich. Program obejmie ponad 500 najzdolniejszych studentek i studentów z Politechniki i Uniwersytetu Opolskiego, mówi rektor Uniwersytetu profesor Jacek Lipok.
14: Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych, którzy zostają przyjęci na studia w naszych uczelniach, w ogóle nie płacą za miejsce w akademiku jako mieszkańcy. Dla studentów, którzy którzy są bardzo dobrymi studentami, zniżka może sięgać nawet 80%.
11: Zapisy do programu dofinansowań ruszyły na obydwu uczelniach, potrwają do wyczerpania miejsc. Z kolei nowy wiadukt w Gogolinie powstanie później niż zakładano. Mowa o dwupoziomowym wiadukcie nad linią kolejową, którego budowa miała ruszyć w tym roku i zakończyć się w 2029. Marszałek województwa poinformował, że wykonawca jest gotowy, ale nie ma zielonego światła od kolei. Wiadukt ma wyprowadzić ruch z centrum Gogolina. A w Opolu rozbudowa ulicy Dobisa jest zakończona, czyli oficjalnie w mieście o jedną drogę z nawierzchnią gruntową mniej. To teraz kryminalna historia z Ozimka, gdzie dwie osoby odpowiedzą za kradzież pieniędzy i sprzętów liturgicznych z kościoła. Straty oszacowano na ponad 4000 zł. Zatrzymani to 56-latek i 47-letnia kobieta. Grozi im 8 lat więzienia. Skradzione przedmioty zostały odzyskane. Na koniec opolski ZUS i zachęta dla studentów, którzy pracowali w wakacje, do sprawdzenia stanu ubezpieczenia zdrowotnego, bo może trzeba je będzie odzyskać.
15: Jeśli po wakacyjnej pracy wracasz na uczelnię, to warto sprawdzić swoją sytuację ubezpieczeniową, bo jeśli jesteś studentem, nie ukończyłeś 26 lat, to możesz ponownie zostać zgłoszony jako członek rodziny.
11: Mówi Sebastian Szczurek z ZUS-u w Opolu. To, podkreślam, ważne dla studentów, którzy pracowali w wakacje.
6: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
16: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu? O tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
5: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o sprawach ważnych dla wszystkich Opolan, którzy ogrzewają swoje domy i mieszkania innym źródłem ciepła niż ogrzewanie miejskie.
6: Eksperci radzą mieszkańcom opolskiego.
5: Opolscy strażacy wystosowali apel do mieszkańców. Chodzi o oczyszczenie kominów przed rozpoczynającym się sezonem grzewczym. Nieoczyszczone przewody kominowe co roku są przyczyną po pierwsze zatruć czadem, a po drugie pożarów sadzy.
17: Kapitan Łukasz Nowak, rzecznik prasowy Polskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.
5: Na opolskich osiedlach pojawiły się informacje, że już powoli trzeba odkręcać kaloryfery. Rusza sezon grzewczy, no ale to w blokach mieszkalnych to jest jedna kwestia, ale wielu Opolan ma w swoich domach piece oraz junkersy na gaz. No i właśnie tutaj pojawia się zagrożenie zatrucia czadem. Po raz kolejny pojawia się apel strażaków, żeby zrobić porządek przed tym sezonem grzewczym. Przede wszystkim z kominami, prawda?
17: Tak, zgadza się. No, sezon grzewczy rozpoczynający się statystycznie od 1 października jest takim elementem przełomowym w każdym roku, dlatego że wtedy mocno przypominamy na temat właśnie konserwacji swoich ciągów kominowych, ale i również wentylacyjnych. Tutaj niezbędna jest pomoc kominiarzy, którzy no sprawnie i przede wszystkim z odpowiednią procedurą dokonają tej konserwacji tych ciągów kominowych i wentylacyjnych. Dlaczego to jest tak ważne? Dlatego, że o to należy dbać cały rok. To, że sezon się zaczyna i przeczyścimy kominy, to nie znaczy, że w trakcie sezonu nie należy o niego również zadbać. Jest to oczywiście związane tym, jakim paliwem opalamy w naszych kotłach, czy to jest paliwo stałe, jakiej jakości, czy paliwo płynne, czy paliwo gazowe, już wcześniej tutaj wspomniane. Natomiast najczęściej mówimy tutaj o paliwie stałym i o popularnie nazywanych kopciuchach. Te najwięcej paliwa niespalonego potrafią wyeksportować do naszych kominów, oblepiając je, powodując pożary sadzy w kominie. To jest jedno z zagrożeń. Te pożary sadzy w kominie bardzo często przemieszczają się czy przedostają się przez dach i dochodzi do pożaru dachu albo i całego obiektu, więc tutaj zarówno straty, jak i osoby poszkodowane również corocznie są notowywane z tego typu pożarów. Ale kolejnym zagrożeniem to tlenek węgla. Tlenek węgla powstaje w momencie, kiedy mamy złożone spalanie, najczęściej związane z brakiem tlenu z powietrza oczywiście, a jest to bardzo często spowodowane zamykaniem albo niedrożnością kratek wentylacyjnych. Pan już tutaj wspomniał, pan redaktor, że na przykład w obiektach w blokach czy w obiektach wielorodzinnych, nawet w samym mieście Opolu są kotły do ogrzewania wody użytkowej, popularnie nazywane junkersami, a to są po prostu kotły z funkcją spalania jakby nie zamkniętą, tylko otwartą, czyli widać to płomienie, a więc proszę sobie wyobrazić, że jeżeli szczelnie zamkniemy taką łazienkę, no to nie doprowadzamy powietrza nowego i tak naprawdę nasze płuca, nasz organizm walczy razem z tym kotłem o tlen, który jest dostępny w danej kubaturze pomieszczenia. Niestety najczęściej tę walkę przegramy my. Ze względu na to, że zaczniemy się dusić, tracić przytomność, a kocioł nadal będzie próbował palić, próbować spalać płomień, powodując to, że nadal będzie brakować nam tego tlenu. I w momencie, kiedy tego tlenu nam zacznie brakować, będzie już dochodziło do emisji tlenku węgla. To trujący gaz, niewyczuwalny przez nasze organizmy, przez organizmy żadnych ssaków, więc jedynym elementem, który w porę jest w stanie nas ostrzec, to czujka tlenku węgla, która pokaże nam, że w danym pomieszczeniu, w danym mieszkaniu znajduje się tlenek węgla i w porę nas ostrzeże, żebyśmy opuścili to pomieszczenie albo uratowali naszych bliskich. Kolejnym elementem jest to, że warto również zastosować czujkę dymową. To jest taki komplet, dzisiaj możemy powiedzieć tak po młodzieżowym, must have, czyli trzeba go mieć, modnie jest go mieć, a za chwilę będzie obowiązkowo go mieć. Już niewiele zostało do tego, aby wszyscy, którzy mają odpowiednie kotły, musieli mieć czujkę tlenku węgla, ale i również pożarową, ponieważ to ten komplet tych urządzeń w porę ostrzeże nas przed pożarem i występującym czadem, który jest niezwykle trudny do wykrycia, a niezwykle niebezpieczny dla naszych organizmów.
5: To jakie czujki najlepiej kupić, żeby to wszystko się dobrze spinało? Gdzie najlepiej na taki sprzęt polować? Podejrzewam, że są strony internetowe, na których możemy złej jakości urządzenia gdzieś tam kupić po tańszej cenie.
17: No przede wszystkim należy mieć pod uwagę to, aby miały certyfikaty CE. Wszelkie informacje na opakowaniu są zapisane, czy mają certyfikaty centralnego CNBOP, czyli Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie, bo tego typu urządzenia, a mówimy tu o czujkach, tego typu małych, które nie są wpinane w instalacje, jak w obiektach użyteczności publicznej, hotelach, parkingach podziemnych. No oczywiście mówimy tu o autonomicznych czujkach tlenku węgla i pożarowych. Dlaczego autonomiczne? Dlatego, że to są czujki, które możemy zamontować u nas w mieszkaniach, u nas w domu, ponieważ są czujki, które są dedykowane na przykład do instalacji w budynkach użyteczności publicznej, a w domach prywatnych zastosujemy autonomiczną, czyli czujkę, która ma własne zasilanie i potrafi pracować samodzielnie, bez udziału zewnętrznej instalacji. Więc te czujki możemy kupić w każdym ogólnodostępnym markecie, na przykład budowlanym, oczywiście nie spożywczym, ale budowlanym, możemy kupić w internecie. Koszt takiej czujki tlenku węgla to od 80 zł wzwyż, no to kwestie tylko jakiej marki, czy też instalacji, na przykład tą czujkę wpinamy w instalację naszego inteligentnego domu, bo takie rozwiązania również już są. No i czujki pożarowe to już od 30 zł w górę, więc to naprawdę nie jest duży koszt. Biorąc pod uwagę to, że wydamy, nawet gdybyśmy wydali kilkaset złotych, to jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo i naszych najbliższych.
5: A skoro mówi Pan, że będą obowiązkowe, to od kiedy?
17: No to przepisy mówią dla różnego rodzaju obiektów, więc tutaj ciężko nam w tej chwili powiedzieć. Dla obiektów mieszkalnych to jest jeszcze kilka lat, natomiast dla budynków użyteczności publicznej, hoteli, ten obowiązek już jest, istnieje, więc cały czas mówimy, że nie warto czekać. Warto już teraz wyposażyć się w czujniki tlenku węgla i czujniki pożarowe, czujki pożarowe i czujki tlenku węgla, a jest to spowodowane tym, że czad, czy też pożary nie występują tylko w sezonie grzewczym. My od początku roku, od 1 stycznia 2026 roku odnotowaliśmy ponad 330 interwencji związanych z występującym tlenkiem węgla. Ponad 50 osób poszkodowanych, dwie ofiary śmiertelne. Od końca sezonu 215 interwencji związanych z występującym tlenkiem węgla. On również występuje i w sezonie letnim, wtedy kiedy tylko tą wodę dogrzewamy, ale nadal tlenek węgla może wystąpić. To nie jest tylko powiedziane, że w momencie, kiedy zasłonimy wszystkie kratki wentylacyjne, ten tlenek będzie powstawał, bo on może również powstać w wyniku awarii urządzenia, czyli ta emisja będzie występować, a my nawet nie będziemy świadomi tego, że jesteśmy podtruwani, czy też zatruwani tym niebezpiecznym gazem. Więc to wszystko zależy od tego, w jakim charakterze jakby dany obiekt występuje. Ale tak jak mówimy, modą jest dzisiaj to, aby mieć tego typu czujki, dlatego że one ratują życie. My coraz więcej odbieramy zgłoszeń związanych z tym, że uruchamiają się te czujki, że ludzie ewakuują się z pomieszczeń, że strażacy przyjeżdżają i potwierdzają, że faktycznie istnieje ten gaz w tej danej kubaturze pomieszczenia i bardzo dobrze wtedy ludzie robią, że opuszczają obiekt, wentylują go po to, żeby zapobiec tragedii, która mogłaby ich dosięgnąć, gdyby tego urządzenia nie mieli.
5: Można powiedzieć, że średnio ponad jedna interwencja dziennie w naszym województwie w związku z tlenkiem węgla. A jak jest w przypadku pożaru kominów?
17: No to jest niestety plaga związana z warunkami pogodowymi. Im niższe temperatury, im bardziej jesteśmy w sezonie grzewczym, tym więcej tego typu pożarów odnotowujemy. A to jest pokłosie tego, o czym rozmawialiśmy na samym początku. Konserwacja tych kominów powinna być w systemie ciągłym, czyli nie tylko przed sezonem, ale i również w trakcie. I jest to ściśle powiązane z paliwem, co jest rozpisane w rozporządzeniu o czasookresie dozoru tego typu ciągów kominowych czy wentylacyjnych. Warto tu mieć cały czas dobry kontakt z kominiarzem, zapraszać go i to jemu zlecać tą najbrudniejszą robotę po to, abyśmy my byli bezpieczni. Jeżeli mówimy tutaj o systemach kominowych związanych na przykład z opalaniem gazem, no to tu ta sytuacja praktycznie nie wystąpi. Ona najczęściej będzie występować w kotłach, które mamy opalane paliwem stałym, a głównie mówimy tutaj o kotłach typu takiego, w którym opalamy węglem lub też drewnem, bo to też jest zależne od tego, jaką jakością drewna palimy, czy wilgotnym, czy suchym, jakim tym drewnem palimy, to znaczy czy drewnem liściastym, czy drewnem iglastym, stąd różnego rodzaju substancje dostają się do komina i one powodują potem zalepienie tego komina, albo i również pożar wewnątrz tego komina. A biorąc pod uwagę to, że komin nie jest miejscem przewidzianym do spalania, a dochodzi do temperatur rzędu kilkuset stopni Celsjusza, no to najczęściej dochodzi do rozszczelnienia tego komina. A to już jest prosta droga do tragedii, ze względu na to, że odnotowujemy tego typu przypadki rokrocznie i nie są to sporadyczne przypadki, gdzie właśnie pożar komina przeistacza się w pożar poddasza, pożar dachu, czy też całego mieszkania.
5: W blokach mieszkalnych, jak się mieszka, to spółdzielnie mieszkaniowe wysyłają ludzi na kontrolę wentylacji średnio co pół roku. Czemu ludzie zapominają o tym w domkach jednorodzinnych?
17: Ponieważ tutaj spółdzielnia dba o tych ludzi, a każdy z nas zgodnie zarówno z przepisami, jak i również no, powinniśmy mieć to na względzie, że tego typu niebezpieczeństwa są związane z wentylacją. To znaczy, że by było odpowiednie spalanie albo żebyśmy my się czuli dobrze, to niestety musimy mieć stały dopływ świeżego powietrza. Dzisiaj w dobie na przykład nowego budownictwa, gdzie bardzo mocno stawiamy na to, aby te budynki były takie samowystarczalne, żeby one były idealnie ocieplone, aby no, jakby nie wpuszczać za dużo w cudzysłowie powiedzianego lewego powietrza, no to w tym momencie musimy my dbać o tą wentylację po to, żeby zapewnić sobie świeże powietrze i wymianę tego powietrza, abyśmy byli przede wszystkim zdrowi, a z drugiej strony bezpieczni, bo mówimy tutaj w budynkach jednorodzinnych najczęściej, w kotłowni mamy odpowiednie kotły do spalania i tam w momencie zainstalowania czy też montażu tego typu urządzeń nie ma możliwości odbioru przez kominiarza czy uprawnione osoby, które montują ten kocioł, ażeby nie było po prostu wentylacji zapewnionej, ponieważ no, to jest element niezbędny do tego, żeby ten kocioł mógł pracować sprawnie, bez awarii i nie realizować jakby niepewnego spalania, czyli prowadzić do niebezpieczeństwa związanego z tym, kto w tym budynku mieszka i przebywa. Więc na przykład przy nowego typu kotła gazowych montowane są podwójne kominy po to, aby ta komora spalania była zamknięta. Zmieniono trochę technologię produkcji i tak naprawdę tego płomyka już nie widać. Powietrze dostaje się w kominie, w którym na bieżąco ten kocioł ma dostęp do świeżego powietrza, po to, żebyśmy my nie musieli o tym pamiętać. Natomiast warto również poprosić serwisanta, aby raz w roku co najmniej sprawdził ten kocioł, czy on poprawnie działa, czy nie trzeba go wyczyścić, czy wszystkie elementy są sprawne, abyśmy mieli spokojną głowę na najbliższy sezon grzewczy.
5: A kotły na pelet?
17: To są kotły na paliwo stałe, więc musimy je tak samo dozorować jak kotły węglowe, więc no tutaj należy również zaprosić kominiarza, zaprosić serwisanta, jeżeli ten kocioł nie był przeglądany przez jakiś tam okres czasu. Istnieje mniejsze prawdopodobieństwo związane z obsadzeniem sadzy, ponieważ jest to trochę inna forma spalania, w dużo mniejszej temperaturze, natomiast zawsze warto mieć to na względzie i to po prostu sprawdzić.
5: Mówił Łukasz Nowak z Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Zatem, po wszystkim co omówiliśmy, warto umówić się z kominiarzem. W samym Opolu na jego wizytę czeka się od 2 do 3 dni roboczych.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
18: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
19: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam 2 pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
20: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.

centrum Opola szybko rośnie i widać to zwłaszcza na głównych drogach, między innymi na 1 maja Armii Krajowej czy Oleskiej. Nie trzeba chyba przypominać, że drogowców spotkacie między innymi na wrocławskiej Partyzanckiej. Od wtorku budowa prawoskrętu weszła w ostatnią fazę.

To już w pół do siódmej. To już starczy tego przeciągania, ok? Wstawajcie, bo czwartek się rozpędza, a my podkręcamy tempo. I za chwilę Melo Merch będzie do zgarnięcia. Tak wam dzień zrobimy. Nie spać, działać. Waldek Derwach. Dzień dobry, hej, cześć.

Podkręcamy tempo w Meloradiu. Obiecałem merch, no to czas dotrzymać słowa. Mam dla was torbę Meloradia i do tego trzy poranne szoty. Dzwońcie szybko, właśnie teraz pod 321-321-777. Dzwońcie i zgarniajcie. Nie przegapcie takiej okazji. Czekam już teraz, torba też. 321-321-777. Numer prosto do nas. Kto obudzony, niech dzwoni jak najszybciej. 321-321-777. Torba i trzy poranne szoty czekają.

0: czy tak po prostu jakoś tam przeleci ten czwartek?
1: Nie, powiedzmy, że swoje obowiązki.
0: Mhm. Dobra, to ja też mam swoje obowiązki. Uważaj, Rafał, bo w tych obowiązkach to dla ciebie mam... 3 szoty w Melo. Melo. Rafał, szybkie pytanko. Pierogi czy schabowy?
1: Schabowy.
0: Dzisiaj dzień pieroga jest. Myślałem, że powiesz, że pierogi. Dobra, a rano to wanna czy prysznic?
1: Prysznic.
0: Gry na konsoli czy planszówki wybierasz?
1: Konsola.
0: Ale że wolisz samemu po prostu tak popykać, czy jednak z kimś po sieci?
1: Wolę z kimś.
0: Dobra, okej. Okay. Słuchaj, to dla ciebie, żebyś się ponosił fajnie, mamy torbę Meloradia, już pakujemy i taki merch ci wysyłamy. Trzymaj się, siemano. 3 szoty w Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona, otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Heaven is a place on earth w Melo Radio. Tak od rana energetycznie podkręcamy tempo dla was. Tak, żebyście dobrze poczuli ten dzień, a dzisiaj przecież już czwartek. Fajnie, nie? No jasne, że fajnie. No bardzo fajnie. Bo po czwartku to w ogóle jest piątek, nie? No dobra. Ale zanim to jeszcze będą newsy, bo Marcin już gotowy.
1: A w tych newsach zajrzymy do miejsca, gdzie zakazano skakać z radości, wyobraź sobie.
0: Są takie miejsca?
1: Tak.
0: A to nie tu, to nie tu. Nie, nie, to nie tu.
2: A już o siódmej zagramy
0: Shinzai, Fire Fire w Melo. Tu można skakać od rana. No dobra, a jakie skoki na termometrach dzisiaj będą i czy w ogóle będą? To o tym w prognozie pogody za chwilę. Posłuchajcie w Melo za 6 minut siódma.
2: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. Milion złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Fonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Fonix Ból Uszu Max?
7: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
2: Wyprzeć zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Mamo, czy na dzień nauczyciela można kupić coś słodkiego?
13: No pewnie. Przecież oni też są czyimiś dziećmi.
14: W delikatesach Centrum. Do środy. Alpejskie mleczko Milka. 9,99 przy zakupie dwóch z delikartą. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 20,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny.
17: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Garut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
18: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Szeba tylko 149 zł. Już od złoty 24 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 166 zł. Allegro Days do 18 października.
2: Po reklamie.

0: Przed nami ciepły dzień. Opolskie termometry pokażą dziś do 24 stopni. Temperatura będzie szybko rosła. Do południa ma być już 20 stopni. Synoptycy mówią, że wprawdzie na niebie będą pokazywać się chmury, ale mają być również przejaśnienia. Korzystajcie z takiej pogody. Według prognoz jutro ma się zrobić już znacznie chłodniej, a w weekend trzeba będzie chyba się przeprosić z parasolem.
1: Już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Na początek Ostrołęka. 19-letni uczeń zespołu szkół zawodowych numer 4 ranił wczoraj 9 osób. Ujęła go policja. Okazało się też, że w plecaku, z którym Jakub Z. przyszedł do szkoły, był ładunek wybuchowy. Uczniowie i ich rodzice są w szoku.
3: Prowadził tryb życia samotnik. Powiedział, że chciał, żeby było o nim głośno w dniu jego urodzin.
4: Rodzic puszcza dziecko do szkoły i nie wie, czy to dziecko wróci.
2: Życiu żadnej z zaatakowanych osób nie grozi niebezpieczeństwo. Teraz 6,83 za litr benzyny 95 i 7,74 za litr diesla. To maksymalne ceny paliw na dziś. Internet satelitarny pojawi się w pociągach Pendolino. Pilotaż takiego rozwiązania zapowiedziało PKP Intercity. Na stadionie w Bochum nie wolno skakać z radości. Zakazał tego klub VfL, bo ruchy konstrukcji podczas skakania wywołują u niektórych złe samopoczucie.
5: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Ej, no ruchy, bo to już siódma jest i to są takie ruchy, które na pewno wywołają u was dobre wrażenie i pozytywną energię. Tak dużo takiej energii mamy dla was. Baldek Darłak, siemano, hej! Inni gadają, my już gramy w Melo, Szymza!

Nie wiem jak wam, ale mnie ten numer kojarzy się z wakacjami. No jasno, że takimi wakacjami jakiś czas temu. David Guetta i Kid Cudi Memories w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. No to ja jestem ciekaw, z czym wam się to skojarzy. Słuchajcie, takie zadanie dzisiaj dla was mamy. Dokończcie zdanie. Nigdy więcej nie dam się namówić na... Nigdy więcej nie dam się namówić na... Co wam przychodzi do głowy? Dajcie znać i dajcie się namówić, żeby wysłać nam głosówkę. Czekamy na meloradio.pl. Fajny merch za najlepsze, najoryginalniejsze, najbardziej odjechane, jak zawsze, wasze propozycje. Nigdy więcej nie dam się namówić na... Wbijajcie na meloradio.pl i nagrywajcie głosówki.

0: Podkręcamy tempo. Macie nasze słowo, modelki włodarskie, chyba że z tobą. No i macie od nas tak dużo energetycznej muzy od samego rana. I dzisiaj też propozycje macie od nas. Dokończcie zdanie. Nigdy więcej nie dam się namówić na... No to czekamy. Na co nie dacie się namówić już nigdy więcej? Wbijajcie na meloradio.pl. Jak jeszcze nigdy tego nie robiliście, to dzisiaj jest wasz dzień w ten czwartek. Nagrajcie głosówkę, wystarczy wejść na meloradio.pl z komórki najłatwiej. Tam na dole taka słuchawka, wystarczy nacisnąć, nagrywacie, wysyłacie, a potem to się słyszycie na antenie meloradia. Słuchajcie, no to teraz to jest coś, co chcecie usłyszeć i żeby wam ktoś o tej porze zaproponował. W Japonii zorganizowali mistrzostwa w spaniu.
1: Oho, chcę.
0: No, zasady, proste były zasady. Zawodnicy mieli maksymalnie 90 minut, żeby zasnąć, a urządzenia na głowie sprawdzały, kto zasnął najszybciej i kto spał najgłębiej. No i żeby było jeszcze fajniej, to była nagroda. Oczywiście kasa. Można było zdobyć aż 50 tysięcy złotych. 50 koła za półtorej godziny spania.
1: Ale czekaj, gdzie to było?
0: W Japonii, trochę daleko.
1: W Japonii, no właśnie, no. Teraz, że trochę daleko, dwa, że jakbyśmy już zarobili te 50 koła, to i tak z połowę byśmy wydali na bilet w tej z powrotem.
0: No ale i tak taki ciężko bonus będzie przebić, a w ogóle to tak w końcu dyscyplina, w której miałbym złoty medal bez wstawania z łóżka.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Armin Van Buren i Sasha i Everlasting w Melo Radio. Czekamy na wasze głosówki. Dokończcie dzisiaj zdanie. Nigdy więcej nie dam się namówić na sporo waszych propozycji, na przykład na wspólne odchudzanie z partnerem, na morsowanie jako impreza firmowa. No to na co jeszcze, na co nigdy więcej nie dacie się namówić? Czekamy na wasze głosówki na meloradio.pl. Wbijajcie, nagrywajcie, za najfajniejsze są oczywiście fajne prezenty od nas. Melomerch czeka.
1: Nigdy w życiu więcej nie dam się namówić na wyjazd służbowy z Robertem. Nie ma opcji.
0: Robert, ty wariacie.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
4: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequency.

0: 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99, a karpówka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. Kaufland.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Praliny Lindor aż 337 gramów. 1 plus 1 gratis. To jedyne 25 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena sprzed obniżki 50 zł. Make a Deals.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
8: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
9: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
10: Doradczyni klienta.
9: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
11: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
12: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: 14 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: Po reklamie.
6: To jest Melo Radio.

0: Podkręcamy tempo od rana dzisiaj w czwartek w Melo Radio za 18 minut, godzina 8. Na co nie dacie się namówić już nigdy więcej? Na remont z ojcem dziewczyny jedna z propozycji. O. Na pilnowanie dzieci znajomych, rozumiemy, okej. Okay. Na wyjazd pod namiot w październiku. No, to może być słaba koncepcja, chociaż ostatnio pogoda całkiem spoko. Jeszcze jedne propo. Na udział w konkursie na weselu. No, na co nie dacie się namówić już nigdy więcej?
1: Nikt mnie więcej nie namówi na karuzelę łańcuszkową.
2: Na szybciutkie i króciutkie zakupy w galerii handlowej. Takie rzeczy po prostu nie istnieją.
0: Nie ma takich rzeczy.
3: A uwierzył, że istnieją, no proszę
0: cię. Nie ma, takich rzeczy nie ma.
4: Nigdy więcej nie dam się namówić na ślub.
0: Ostro.
5: Na wyjście na miasto w środku tygodnia.
0: Chyba wiem, o czym mówisz.
6: Na brytyjskie śniadanie. Obrzydlistwo. Ta fasola, ten olej w jajku, sorry.
7: Nigdy więcej nie dam się namówić na ze mną się nie napijesz.
3: Ale wiesz, myślę też, że ta pani od ślubu to od tego pana, co był z nią w galerii handlowej.
0: Na co nie dacie się namówić już nigdy więcej?
8: Nigdy więcej nie dam się namówić na to, że mam czegoś nie spróbować, bo lepiej żałować coś, co się spróbowało, niż żałować tego, że się nie spróbowało.
0: I tego się trzymajmy, próbujcie tego czwartku za 17.08.

0: Lauryn, Let Me Forget You. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo i takie numery jak ten fajnie dodaje mocy do działania. Marcin też podziała, za chwilę będą newsy.
1: W nich powiem wam o tym, że górnicy uczą się prowadzić pociągi.
0: Nieźle działają. Za 8 minut 8. U was też wszystko działa?
2: A już o 8 zagramy.
0: Bo u nas tak, Ili Oaks i Lavinia Reasons. A czy dobrze zadziała i podziała na nas pogoda? O tym za chwilę w prognozie będzie można się przekonać. Posłuchajcie w Melo za 8:08.
2: Reklama. Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
6: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
12: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
13: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
14: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
12: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
15: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś. Polskie czerwone jabłka luzem. Cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A banany luzem cena przed obniżką 6,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 2,99 za kilogram. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: Wszystko, czego dziś chcę,
19: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
20: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
21: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
22: Skoda.
23: Po reklamie. Trafik.
0: Budowa prawoskrętu z ulicy Wrocławskiej w Partyzancką wkroczyła w kolejną i ostatnią zarazem fazę. No i w związku z tym we wtorek zmieniła się organizacja ruchu. Wyłączone zostały prawy pas wrocławski i obecny pas do jazdy w prawo z Wrocławskiej w Partyzancką. Te utrudnienia mają potrwać do miesiąca. Czwartek w Opolu ciepły, z chmurami, ale też z przejaśnieniami, choć synoptycy mówią, że może gdzieniegdzie popadać słaby deszcz. Do południa ma być do 20 stopni, po południu opolskie termometry pokażą nawet 24. Jak na pierwszy pełny tydzień października, całkiem przyjemny wynik. Taka jesienna, ciepła pogoda ma się jednak zmienić i to dość wyraźnie. Od jutra duży spadek temperatury.
2: Ósmy października i ósma rano. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
22: Prokuratura wojskowa umorzyła dochodzenie dotyczące zeszłorocznego ataku 30 rosyjskich dronów. To z powodu niewykrycia sprawcy. W dronach znaleziono polskie karty SIM, pisze Rzeczpospolita. Strażacy wciąż walczą z ogniem w Jastrzębiu-Zdroju. Pożar wieczorem objął dach jednego z marketów. Byli górnicy rozpoczęli kurs na licencję maszynisty Kolei Śląskich. To kolejny efekt współpracy kolejarzy z Polską Grupą Górniczą, mówi Bartłomiej Wnuk z biura przewoźnika.
23: Kurs obejmuje 298 godzin zajęć z zakresu m.in. prowadzenia ruchu kolejowego, sygnalizacji, infrastruktury.
22: A wszystko po to, by pracownicy górnictwa zdobyli nowe kwalifikacje. Szukał trufli, znalazł kokainę. Znaleziska dokonał we Włoszech pies wyspecjalizowany w poszukiwaniu drogich grzybów. Narkotyki też nie były tanie. Ich wartość to blisko 25 tysięcy euro.
24: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Jak szukacie fajnych wrażeń, to my mamy zabawę Ostatnie Słowo. To już za kilka chwil i to w dodatku całkiem na legal i w dodatku gratis dla was. Waldek Darłak, siemanko, hej, dzień dobry, cześć, jest ósma rano. Inni gadają, my już gramy.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio, a teraz już 11 minut po godzinie 8. Ci, którzy chcą zgarnąć fajny merch, no to szykujcie się już teraz i dzwońcie właśnie w tej chwili pod 321-321-777. Za chwilę startujemy. Zabawa ostatnie słowo. Trzeba podawać słowa z odpowiedniej kategorii, którą ja podam na antenie. Zapatrzyłem się na ciebie, ty podaj numer telefonu.
1: 321-321-777. Taki mamy numer.
0: Skiety są do zgarnięcia, do tego melotorba i czekamy na was. Zabawa ostatnie słowo. Kto lubi się w słowa pobawić, no to koniecznie powinien dzwonić teraz do nas. 321-321-777. Dwie osoby mają szansę. Zaczynamy już za chwilę.

0: Alan Walker. Man on the Moon w Melo. Ostatnie słowo. Na to schodzimy na ziemię, a tutaj razem z nami dzisiaj Basia. Cześć Basia.
1: Witam.
0: Cześć, cześć. Basia już w pracy i ma mocną ekipę koleżanek, które jej podobno kibicują. Nie uwierzę, jak...
1: Tak.
0: Jak nie usłyszę, to chcę usłyszeć. Jesteście tam?
2: Są.
0: A dobrze, są, bo już myślałem, Basia, że sobie je wymyśliłaś. I oprócz Basi jest też Kasia. Cześć, Kasia.
3: Cześć.
0: Cześć, a Kasia to dzisiaj jedzie do pracy właśnie. Fajnie się składa, Basia i Kasia, zobaczymy, jak wam pójdzie. Słuchajcie, za chwilę powiem kategorię. Z tej kategorii musicie podawać po jednym słowie, na zmianę. Zasady są takie, ja to powtarzam codziennie rano, żebyście dobrze złapali. Słowa po jednym podajecie na zmianę. Raz jedna osoba, raz druga. Słowa nie mogą się powtarzać. Zaczyna Basia, bo jej imię jest na literkę, która jest wcześniej w alfabecie. I tak, jedno słowo podaje Basia, jedno Kasia. Znowu jedno Basia, znów jedno Kasia. Kto powie więcej słów, wygrywa skiety. Kto mniej, melo torbę. Na wszystko macie 20 sekund. Czy to jest jasne? Możemy zaczynać?
1: Tak jest. Oczywiście. Zaczynamy.
0: Dobra. No jak wam tak spieszno, to proszę bardzo. Zdecydowane. Uwaga. To kategoria dziś to, co się składa. Co się składa. Czas start.
1: Torba. Torba.
0: No. No to tam. No.
1: Meble.
0: 1-1.
1: Klocki.
0: 2-1. Halo!
1: Życie się składa. Drabina.
0: Drabina. 3. To Basia chyba była, nie? 3. Kto powiedział drabina?
1: Ja.
0: O, ja.
1: Kasia.
2: Kasia.
0: Kasia, dobra, 3 punkty dla Kasi w takim razie, tak? Tak. No i dziewczyny, miało być takie łatwe, tak prosto i tak w ogóle wszystko wiedziałyście, no i co? No, tak to jest.
1: Ale gratuluję Kasi.
0: Brawo. No, zdecydowanie.
1: Dziękuję.
0: Tak się w życiu składa, słuchajcie, no, kto chce się sprawdzić, to jutro znów będzie taka szansa, pamiętajcie o zasadach, to zdecydowanie ułatwia życie, tak się to składa. Trzymajcie się, dzięki dla Kasi, są skiety oczywiście. No a dla Basi wysłamy melotorbę. Trzymajcie się, cześć, dzięki
1: Dziękujemy,
0: bardzo.
1: Dziękujemy, pozdrawiamy. Ostatnie
0: słowo. Jutro znów będzie szansa się przekonać, czy to jest naprawdę takie łatwe, czy jednak nie do końca. Sony Fodera teraz w Melo, 20 po 8.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradio. Take It Slow to Robin Schulz. Tak wam gramy dzisiaj w czwartek rana, a za chwilę to powiemy, dlaczego dzisiaj warto pozadzierać trochę nosa będzie, a nawet pochodzić z głową wysoko podniesioną. Więcej o tym za chwilę. Wcześniej pojawi się Lady Gaga. Prawie w pół do dziewiątej.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Wybieram na moją pierwszą konsolę DJ-ską i mam wybraną.
2: Dwie stówy są twoje!
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: codziennie i w kręcie. Autopromocja. Reklama. Szukasz opon zimowych do auta? Znajdziesz je na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne, premium, osobowe, dostawcze? Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
2: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października.
3: Skoda. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
7: Czyta lektor AI.

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Autopromocja.
2: Tak jak deser po obiedzie, jak refren po zrobieniu.

0: ze wschodem niedzielnego słońca. After w Melo Radio. W niedzielę od 10. Opoka, zapraszam.
1: Autopromocja. To jest Melo Radio.

0: DJ Remo i Tymek i Sofia Loren. I dzisiaj też będzie warto się posługiwać wzrokiem wieczorem. Niektórzy będą wręcz zahipnotyzowani, a to dlatego, że już dzisiaj wieczorem nad Polską ma się pojawić rój meteorów.
1: Wow.
0: No, żeby je zobaczyć, nie trzeba żadnych sprzętów. Wystarczy po prostu spojrzeć w niebo i się gapić. Najlepiej widoczne będą między 20 a 23. W poprzednich latach to się zdarzało zobaczyć nawet kilkaset takich obiektów na godzinę. No, oby pogoda nie zawiodła, bo ja mam już przygotowaną długą listę życzeń na każdą taką spadającą gwiazdkę.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo. Joel Corey, Don't Go Breaking My Heart. Już jutro, piątek, a jutro wieczorem kolejne najnowsze notowanie 30 Meloradia. Jeśli chcecie, żeby ten numer był w zestawieniu, no to wbijajcie jak najszybciej na meloradio.pl i głosujcie. Newsy Marcin ma dla was już za chwilę.
1: Zgadza się, w nich będzie o żywności, tak w sam raz na drugie śniadanie.
0: Za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy.
0: Jest to Jack Style, Turn the Lights Off.

0: Chwilę w Melo też prognoza pogody.
1: To jest Melo Radio. Reklama. Chcesz skompletować podręczną apteczkę? Włącz aplikację Allegro i zamów przydatne dla Twojego zdrowia produkty. Na co dzień i od święta. Zajrzyj do kategorii zdrowie i zrób zakupy z szybką dostawą bez wychodzenia z domu. Jak zakupy w kategorii zdrowie, to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych, wyrobów medycznych ani aptek. Leki stosuj zgodnie z ulotką i dawkowaniem. W razie wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla Twojego biznesu.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Muzyka i głos.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z aplikacją Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: cierpliwość trzeba uzbroić się m.in. na Kołłątaja 1 maja czy Nysy Łużyckiej. Spowolnią nas też roboty drogowe, m.in. na ulicy Bończyka. Tam trwa rozbudowa drogi, w tym układanie kolejnych warstw nawierzchni, prace brukarskie i instalacyjne na czystej. Utrudnienia potrwają do końca tego roku. Będzie kolejny ciepły dzień. Do południa termometry w Opolu i okolicach pokażą do 20 stopni Celsjusza, a po południu nawet 24. A więc jak na pierwszy pełny tydzień października wynik bardzo optymistyczny. W ciągu dnia spodziewamy się przejaśnień, a jeśli pokropi deszcz, to słabo. Jutro spadek temperatury, a do tego w sobotę i w niedzielę może pokropić deszcz.
1: Jest prawie 9:00. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Jest areszt dla byłego wiceprezesa Orlenu Michała R. i trzech byłych i obecnych dyrektorów spółki. Chodzi o sprawę zaniżania cen paliw jesienią 2023 roku. Nie żyje Mari Carmen Abascal, 87-letnia mieszkanka Madrytu, która stała się symbolem protestów, jakie wybuchły w całej Hiszpanii. Punktem zapalnym była jej eksmisja z mieszkania zajmowanego przez 70 lat. W Gdyni powstała hala, w której tworzone będą nawodne drony polskiej produkcji. To efekt współpracy z Norwegami i Szwedami, mówi doradca ministra obrony narodowej Maciej Samsonowicz.
3: Dla nas istotne jest z punktu widzenia Ministerstwa Obrony Narodowej, żeby tam było od razu implementowane doświadczenia z teatru wojny na Ukrainie. I to się dzieje.
2: Zakład powstaje w ramach projektu Zielony Okręg Przemysłowy Kaszubia. Przetworzone jedzenie wywołuje inne reakcje w organizmie niż naturalna żywność. Naukowcy udowodnili m.in., że silnie rośnie wtedy poziom insuliny.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: To ja mam teraz coś, co wywoła waszą bardzo pozytywną reakcję i spokojnie, to jest całkiem naturalne. Dużo energetycznej muzy jak zawsze u nas w tej godzinie. Waldek Darłak, siema, no, jest 9:00. Inni gadają, my już gramy.

0: Gigi D'Agostino, Shadows of the Night. Tak gramy dla was w Melo Radio. Mamy czwartek, ja wiem, że wy się cieszycie, bo przecież jutro o tej porze to już w ogóle wszyscy będą myślami zupełnie gdzieś indziej. Słuchajcie, to jeszcze, zanim czwartek się rozkręci jeszcze bardziej, powiem wam, że nawet nie wiecie, jak dużo wspólnego mają ze sobą piłkarze i roboty.
1: Ale że
0: piłkarze i roboty. I za chwilę o tym w Melo więcej.
1: Okej, czekam.

0: Podkręcamy tempo w Melo Radio. AI szybko się rozwija, dlatego coraz częściej wokół nas będzie można zobaczyć roboty humanoidalne. Za czas jakiś pewnie sporo osób będzie chciało takiego robota sobie mieć. Będzie mógł on nas w wielu pracach zastąpić. Tak sobie przynajmniej myślimy na razie. Póki co nie jest to tania sprawa. Produkcja takich maszyn sporo kosztuje. Sprawdziłem, co jest w nich najdroższe. Jak myślisz?
1: No nie wiem, nie mam pojęcia, naprawdę.
0: No właśnie, okazuje się, że wcale nie to, co mają w głowie. Najdroższe są nogi i stopy takiego robota. No a to dlatego, że one muszą utrzymać cały ten ciężar i tam też są zamontowane specjalne, odpowiednio przygotowane silniki, tak żeby to wszystko działało. No i tak sobie myślę, że na miejscu niektórych piłkarzy to zacząłbym się obawiać trochę o robotę. Pozdro dla tych, którzy dzisiaj działają normalnie jak w automacie. Podkręcamy tempo w Melo, Topic, Becky G i Sorry Papi, 18 po 9.

0: Ava the Easy Bees, All of My Love w Melo Radio. Mamy czwartek i mamy też wyjątkową okazję dzisiaj. Słuchajcie, no mamy Międzynarodowy Dzień Pieroga, a to oznacza, że wybór na obiad dzisiaj jest tylko słuszny jeden. Wiecie, co wybierać. Larut za chwilę w Melo.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: o 18:00. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darude, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
4: Nowy sezon to sama energia z Decathlon. Postaw na lekkie i ciepłe kurtki trekkingowe Simon MT500 z naturalnym puchem już za 399,99. Najniższa cena 30 dni przed obniżką 449,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Netto przedstawia.
9: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
10: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
9: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
10: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
9: To może zapraszamy?
10: Dobre!
11: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
12: Za mnie!
13: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
17: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.

0: okazji urodzin Carrefoura w tym tygodniu promka 2 plus 1 za grosz. Więc jaja ściółkowe Simple, Elki 10 sztuk 2 plus 1 za grosz. Oferta do 10 października.
1: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
2: Już to czytałyśmy?
1: Już to wymyśliłam.
3: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Neonet, Neonet.
5: To korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
6: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary. Za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
7: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
8: O reklamie.

Trips w Meloradiu. Podkręcamy tempo. No a teraz to ja was postawię twarzą w twarz z bardzo konkretnym pytaniem. Na co wydacie szybką kasę od Meloradia? Czekamy na wasze odjechane, totalnie wasze oryginalne pomysły. Wbijajcie na meloradio.pl, tam można zgłosić się do tej zabawy, w której zgarnąć możecie jeszcze dzisiaj 200 zł. I ta kasa będzie u was od razu, więc od razu będziecie mogli za nią coś fajnego sobie kupić, na co się wydać, albo po prostu przepuścić. Tylko na co? Czekamy. Szybka kasa do zgarnięcia. Wbijajcie na meloradio.pl.

0: Marley Wasted w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Dobrze, że ci nic nie wypadło.
1: Co ty masz na myśli?
0: No, że jesteś.
1: A, tak. No. Źle to zrozumiałem, bez kitu. Tak, jestem w pracy, siema.
0: Ale no, czekaj. Nie. Aż sprawdzę. Nie, no nic, zobacz, jest cały.
1: No jest. No.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Alan Walker, Ava Max i Fate.
0: To pamiętajcie, żeby wam nic jutro nie wypadło. Od 6:30 jesteśmy umówieni.
1: Perfetto, ja też będę.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Zabrałabym męczonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
2: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
1: Dzięki wielkie, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ja nie mam nic.
5: Ty nie masz nic.
6: On nie ma nic.
4: To razem właśnie mamy tyle.
6: W sam raz tyle.
7: Żeby założyć wielką fabrykę!
8: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
13: Przesiądź się na oszczędności. Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na bilety polregio.pl. Polregio S.A. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
14: Wyprzedź zimę z Allegro. Tysiące opon zimowych i całorocznych od budżetowych po premium. Znajdź odpowiedni model do swojego auta z wyszukiwarką opon i kup taniej na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
0: Po reklamie.

0: roboty związane z zabezpieczeniem otuliny wiaduktu w ciągu ulicy Reymonta. Tam mamy wahadło z sygnalizacją świetlną, a to oznacza kolejkę. Na wiadukcie chodnik w kierunku Struga Reymonta jest wyłączony z użytku. Utrudnienia trochę potrwają. Prace mają zakończyć się tuż przed świętami Bożego Narodzenia. Czwartek w Opolu ciepły, po południu między 14 a 15 opolskie termometry pokażą 24 stopnie. To pierwszy pełny tydzień października. Przyznacie, że wynik jest całkiem obiecujący. W ciągu dnia, jeśli pokropi deszcz, to tylko miejscami i słabo. Korzystajcie z takiej pogody, bo od jutra ma być dużo chłodniej, a w sobotę i w niedzielę w Opolu i okolicach może pokropić deszcz.
1: Są newsy Melo Radia.
0: Bogdan Widawka, zapraszam. Do wtorku Opolanie mogą wybierać projekty, które zostaną zrealizowane w ramach 13. edycji budżetu obywatelskiego Opola. Na liście jest 71 projektów, 31 ogólnomiejskich i 40 dzielnicowych. Do wydania jest ponad 8,5 miliona złotych. Empatia nie ma ceny. W opolskim schronisku dla bezdomnych zwierząt aż 90 kotów czeka na dom. Przemyślane adopcje to najlepsze, co może spotkać bezdomne zwierzęta, zwłaszcza w nadchodzące coraz chłodniejsze dni i wieczory. Podopieczni schroniska potrzebują też spacerów, zabawy, karmy dobrej jakości i kocy. Trwa miesiąc zdrowia psychicznego. Przez cały październik w Opolu odbywają się warsztaty grupowe z psychologami. Mówi Agnieszka Bąkowska z Fundacji Spinacz.
2: W Solarisie są zwiększone możliwości dostępności psychologa, również w naszym Centrum Zdrowia Psychicznego, ale też przede wszystkim w naszym Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej psycholog jest dostępny, można się z nim spotkać.
0: Pod koniec października w Opolu odbędzie się konferencja poświęcona zdrowiu psychicznemu.
3: Minuta do 10. Newsy Melo Radia i Marcin Sikora.
4: Mieszkańcy Lubelskiego i Podkarpackiego znów otrzymali alerty. Rosja atakuje Ukrainę blisko naszej granicy. Polskie wojsko operuje w przestrzeni powietrznej, by zapewnić nam bezpieczeństwo. Ministerstwo Obrony Finlandii zablokowało plany rosyjskiego milionera. Chciał kupić nieruchomość na wyspie Mussalo. Mogłaby być wykorzystywana do działalności wywiadowczej. Ropa na globalnych rynkach drożeje. To w reakcji na informacje o planie kolejnego ataku na Iran. Nobel z chemii trafił wczoraj do dwóch naukowców. Profesorowie Henri Kagan i Kenzo Soai opracowali teorię i praktykę reakcji, które są kluczowe m.in. w procesie produkcji leków, mówi profesor Paweł Kulesza z Uniwersytetu Warszawskiego.
5: Jest to uznanie dla dwóch badaczy za całokształt działalności w życiu, która na pewno zmieniła chemię.
4: Dziś zostanie wręczona Nagroda Nobla z literatury.
6: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
7: Siema, dzisiaj jest czwartek, jutro jest piątek, ale się bardzo cieszę.
4: No widzę i słyszę w sumie nawet.
7: W ogóle muszę wam się do czegoś przyznać. Wypiłem dzisiaj trochę za dużo kawy.
4: To też słychać, no.
7: Odbija mi. A kiedy inni gadają, my...

0: Silva Bumpa on Tonight w Meloradio i 15 minut po 10. Podkręcamy tempo. Słuchajcie, jak jechałem dzisiaj sobie tutaj do was do pracy, to tak zastanawiałem się, o co was mogę dzisiaj zapytać. I w sumie przyszło mi do głowy coś, co jest, myślę, że całkiem niezłe. Czego raczej nie wypada robić w pracy? Jestem pewny, że macie coś takiego. I ja tak sobie myślałem, jaki przykład wam podać. No i wykminiłem, no bo niby bąków za bardzo puszczać nie wolno w pracy, tak? Ale z drugiej strony nikt nic niby nie pisał na ten temat. A jakie wy macie pomysły? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Czekam na głosówki, bo dzięki temu będzie, myślę, że najzabawniej. Także do dzieła.
1: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Mam 12

0: Thomas Gray, Use Ray Heaven w Meloradio, tak podkręcamy tempo. No i dzisiaj pytam was o bardzo poważną sprawę, czego raczej nie wypada robić w pracy. No i Trywolski ma dla nas fajną głosówkę z WhatsAppa Meloradia.
1: W pracy na pewno nie powinniśmy się przepracowywać, więc take it easy, guys, and byle do weekendu.
0: No, and byle do weekendu sounds really bardzo dobrze, także dzięki. I czekam też na kolejne propozycje głosówek. Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, a naszego WhatsAppa to znajdziecie na meloradio.pl. Do dzieła, nagrajcie fajne głosówki.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
3: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: To jest Meloradio. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
7: Ania.
6: Po mamie byłaby z ciebie dumna.
7: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
6: Obiecuję.
8: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,90.

0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Brico Marche mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Dzień dobry, tu Skolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
5: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś filet z kurczaka 40% taniej. 11,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 19,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
7: Neonet, Neonet,
8: to korzyści pełen sklep.
7: Tort już jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
9: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
7: Neonet.
10: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
11: Już dziś w Lidlu. Wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów. Jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus. Drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.

0: kiedy ta nutka leci, to nawet wydaje mi się, że w robocie jakoś tak fajniej, nawet te raporty szybciej idą, nie? Życie jakoś tak od razu lepiej, mam wrażenie, działa. Robin Schulz, One with the Wolves w Melo Radio, 18 minut do 11, podkręcamy tempo. Czego raczej nie wypada robić w pracy? Dzisiaj o to pytam was na WhatsAppie Melo Radia. Monika.
1: W pracy nie powinno mówić się do szefa, weź się odczep. Nie polecam.
0: Rozumiem, że sprawdzone z autopsji, rozumiem, dobra, zapamiętam. Wojtek?
2: Jeżeli w pracy robimy w systemie zmianowym, to nie spiesz się, bo i tak cię do domu nikt prędzej nie wypuści.
0: Bardzo mądrze powiedziane. A wy czego byście raczej nie robili w pracy? Czekam na wasze propozycje na WhatsAppie Melo Radia.

0: Lost Frequencies i Paraiso w Melo Radio, 9 minut do godziny 11. Marcin, co tam w newsach?
1: A w newsach za chwilę najnowsze informacje z Wyszkowa na Mazowszu, niestety nie najlepsze.
0: Koniecznie zostańcie z Melo.
2: A już o 11 zagramy
0: David Guetta, Alok i Run Run River. Tegoż to, co zagram wam punktualnie o 11, kiedy inni będą gadać.

0: to promocja. Nikt nie opowie wam tej historii lepiej niż oni. Iga Dudziuk i Mikołaj Kujawiński.
1: My się poznaliśmy w studiu, pamiętasz? Mhm. Czuję, że cały się już rumienia widzę na podglądzie.
2: O, jak zobaczyłam twój mic, to się zauroczyłam.
1: To jest w ogóle coś na pograniczu kosmicznego cudu. Inni takie programy planują 2 lata z wyprzedzeniem, wiesz?
2: To prawda.
0: Codziennie, od poniedziałku do piątku, dzieje się cud. 14-18 Freak Fight w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów, 5,99 za opakowanie przy zakupie 2. A artykuły Cocolino, kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla ciebie i twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.

0: Погода. Czwartek w Opolu ciepły, po południu między 14 a 15 opolskie termometry pokażą nawet 24 stopnie. Jak na pierwszy pełny tydzień października wynik jest całkiem przyjemny. W ciągu dnia, jeśli pokropi, to tylko miejscami i słabo. Korzystajcie z takiej pogody, bo od jutra ma być już dużo chłodniej, a w sobotę i w niedzielę w Opolu i okolicach może pokropić deszcz.
1: Są newsy Meloradia.
0: Bogdan Widawka, zapraszam. Przygotowanie porannej kawy czy herbaty w niektórych miejscowościach potrwa nieco dłużej. Mieszkańcy Wołczyna muszą zachować ostrożność przy używaniu wody z kranu. W ujęciu w Szymonkowie sanepid wykrył bakterie z grupy coli. Na razie woda jest zdatna do picia i przygotowania żywności, ale tylko po dwuminutowym przegotowaniu. Do końca października Wydział Polityki Społecznej Opolskiego Ratusza zdecyduje o tym, kto najbardziej ułatwia życie osobom z niepełnosprawnościami, mówi Mateusz Szpryngiel z Urzędu Miasta.
2: Chcemy wyróżnić podmioty, osoby fizyczne, instytucje, które na co dzień przełamują bariery architektoniczne, cyfrowe, informacyjno-komunikacyjne oraz społeczne.
0: Zgłoszenia do konkursu Opole bez barier można nadsyłać do ratusza do końca miesiąca. Jesienią warto zaprzyjaźnić się z odblaskami. Szczególnie poza terenem zabudowanym każdy powinien zaopatrzyć się w taki element garderoby. 23 października na stadionie lekkoatletycznym odbędzie się bieg odblaskowy. Szczegóły są na stronie Czas na Opole.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Na początek Mazowsze i atak w szkole podwyżkowym. W miejscowości Leszczydł Nowiny 15-latek ranił 3 osoby, w tym dyrektora. Nie żyje 37-letnia woźna placówki. Zajmują miejsca parkingowe i szpecą place. Polskie miasta mają problem z wrakami samochodów. Straż Miejska w Lublinie tylko w tym roku odholowała ich ponad 200, mówi rzecznik lubelskich strażników Robert Gogola.
5: Wrak może być usunięty tylko i wyłącznie z drogi publicznej po uzyskaniu przez strażników zgody zarządcy drogi.
4: Strażnicy zachęcają też mieszkańców do zgłaszania samochodów blokujących ulice i parkingi. To uczelnie muszą wyznaczyć granice korzystania z AI. Nie będzie odgórnych, jednolitych zasad od Ministerstwa Nauki, pisze o tym Rzeczpospolita. Na koniec o tym, że otyłość jednak czasem się przydaje. Według naukowców powoduje niższe ryzyko śmierci u chorych z demencją.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: Totalnie zjadłem pizzę. Jest 11, siemanko, jestem Adi i podkręcamy tempo. Ty byś zjadł pizzę?
4: Nie wiem, może tak, ale nie tę, o której wszyscy teraz mówią.
3: Okej. Okay. A, wiem co, no. Pan Siapulo, David Guetta, Run Run River, od tego zaczynamy. Care me.

0: Kaigo, Max McNoney, Take Me Back w Melo Radio. To wszystko w remiksie Robina Schulza. 14 minut po 11. Podkręcamy tempo. A czego raczej nie wypada robić w pracy? WhatsApp Melo Radio aż huczy. Kamila.
1: Pracowałam na lotnisku Heathrow w Londynie i trzeba uważać, co się robi na łóżku, bo pewna kobieta, która kontrolowała pracę w samolotach, miała bardzo bliskie stosunki na łóżku dla stewardów z elektrykiem. Finalnie sprawa zakończyła się tak, że ów elektryk zwolnił się z pracy, bo nie chciał, żeby mąż danej dziewczyny dowiedział się o ich bliskich stosunkach.
0: No nieźle, powiem tak. Lubię dramki, lubię spicy ploteczki, ale to zdecydowanie było bardzo edgy.

0: James Hype i Confession w Melo Radio, 27 minut po 11. Podkręcamy tempo. I w tej godzinie, no za dwa moc, jak zawsze, no wy ciężko pracujecie, a potrzebujecie czegoś takiego jak motor napędowy i od tego jestem. Słuchajcie, w tej godzinie Rihanna, S&M, Neptunika, What If, będzie też m.in. Lyox, także jest git.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
1: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
6: Poznań, płatność zakończona.
7: Kraków, ruszamy dalej.
8: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Góry Alp Dues wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequency,

okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci Twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet. Po reklamie.

Lipek, Nel i będzie jaśniej. 18 minut do 12. Tu Melo Radio, podkręcamy tempo w czwartek, tuż przed piątkiem, już odliczamy powoli, a robimy to wszystko po to, żeby po prostu poczuć się lepiej, bo każdy czeka na weekend. No i z racji tego weekendu fajnie by było mieć hajs na to, żeby zrobić coś fajnego. Może trochę coś szalonego? Dlatego zróbcie coś dla siebie i wejdźcie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, bo tam czeka szybka kasa. Piszecie, na co chcecie ją wydać, a do zgarnięcia 200, nawet 500 zł. Na co tylko chcecie. Jedyne, co powinniście zrobić, to po prostu wejść na meloradio.pl, napisać, co z tym zrobicie, a później odebrać telefon.

0: Armin Van Buren, Sasha i Everlasting, tak podkręcamy tempo. Ze mną Marcin Sikora, siemanko, witamy ponownie.
1: No, cześć. Będzie między innymi o tenisie, o tym, że sukces Hubert Hurkacz sobie znowu zdobył.
0: No i pięknie, o tym będziemy informować w newsach Melo Radia, także bądźcie blisko.
2: A już o 12 zagramy
0: Toby Romeo i Fly High. Ten bardzo miły, chillowy odlot punktualnie o 12 w Melo Radia.

0: autopromocja.
1: Możesz płacić telefonem, gadać z samochodem i zamówić coś na drugim końcu świata.
2: A najtrudniej i tak wstać z łóżka.
1: Nie obiecujemy, że będzie łatwo, ale na pewno będzie śmiesznie.
2: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy.
1: Żebyś wiedział, że...
2: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30.
2: Marcin Sikora.
1: Waldek Darłak.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
4: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
5: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
4: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
13: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
14: Dzień dobry, tu z Kolim. Na moje urodziny mam dla Was konkurs. Wejdźcie na meloradio.pl i złóżcie mi życzenia tak, aby mogły być początkiem mojego kolejnego hitu. Do wygrania zestaw produktów od JBB Bałdyga, gadżety oraz bilety dla Ciebie i Twojej paczki na moją urodzinową imprezę 8 października w Siemiatyczach. Partnerem wydarzenia jest JBB Bałdyga. Tego dnia bawimy się i grillujemy w Siemiatyczach. Do zobaczenia.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl. To się opłaca.

0: ciepło i choć na opolskim niebie przez cały dzień będą pojawiać się chmury, to przejaśnień nie zabraknie. Opolskie termometry między 14 a 15 pokażą 24 stopnie. Synoptycy mówią, że jeśli dziś pokropi deszcz, to słabo. Najbardziej prawdopodobny jest wieczorem. Od jutra spory spadek temperatury do około 14 stopni w ciągu dnia i 6 w nocy.
1: Są newsy Melo Radia.
0: Bogdan Widawka, zapraszam. Do wtorku potrwa głosowanie w ramach budżetu obywatelskiego Opola. Do wydania jest ponad 8,5 miliona złotych. Głosować może każdy mieszkaniec Opola, ale głos osoby poniżej 18 roku życia wymaga zgody opiekuna prawnego. Urszula Miszczak.
2: Głosowanie na 71 projektów odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Każdy głosujący może oddać jeden głos na projekt ogólnomiejski i jeden głos na projekt dzielnicowy. Minimalny próg poparcia to 150 głosów.
0: Pełna lista projektów jest na stronie opole.pl. Panie, proszę jeszcze, żeby zostały na chwilę w internecie. W październiku na Opolszczyźnie będzie można zbadać się w 5 placówkach stacjonarnych, a mamobusy odwiedzą blisko 40 miejscowości. Oczywiście bezpłatnie. Lista z harmonogramem jest na stronie www.nfz-opole.pl. Opolska Stegu Arena będzie gospodarzem pierwszego grupowego starcia Polaków w drodze do Mistrzostw Europy w piłce ręcznej. Na przygotowania polska reprezentacja ma niecały miesiąc. Pierwszy mecz z Łotwą 4 listopada.
3: Minuta do 12. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
4: Premier w trybie pilnym wezwał do siebie szefa MSWiA, koordynatora służb specjalnych oraz komendanta głównego policji. To w związku z aktami przemocy w szkołach. Spotkanie będzie o 13. Rosja zakończyła atak na Ukrainę, nie ma zagrożenia na terenie Polski. Tak brzmi najnowszy komunikat Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Kończy się kampania wyborcza przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. O urząd walczą bezpartyjny Łukasz Gibała i senator KO Monika Piątkowska. Jak dotąd żaden z kandydatów nie ogłosił oficjalnego poparcia, ale Michał Drewnicki z PiSu dał do zrozumienia, kogo widzi jako prezydenta.
5: Nie wyobrażam sobie głosowania na kandydatkę Donalda Tuska.
4: Drewnicki w pierwszej turze zajął trzecie miejsce. Od zwycięstwa turniej tenisowy w Szanghaju rozpoczął Hubert Hurkacz. Pokonał Australijczyka Jamesa Duckworta 6-3-7-6.
1: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
3: Na zegarach 12, siemanko, ja jestem Adi. Kiedy inni gadają, my już gramy. No właśnie, zaczynamy od numeru Fly High, to jest Tobi Romeo. To jest nuta idealna o tej porze, serio.

Mark Cremont i Sad Story Out of Luck w Melo Radio. Podkręcamy tempo, 13 minut po 12. Sprawa, sprawuńka jest, no bo dzisiaj czwartek. Część z was już wie, że mamy taką zabawę, podejmij wyzwanie. A do zgarnięcia są skity Melo Radia. Jeżeli macie ochotę zaszaleć, to dawajcie, dzwońcie 321-321-777. Po tym numerem nie złapiecie.

0: Griffin i World Away w Melo Radio, 17 minut po 12. No, trzeba trochę zaszaleć, razem ze mną jest Marek. Siema, jak się czujesz dzisiaj, bracie?
1: Witam, czuję się super.
0: Szykujesz się już do weekendu? Jakieś plany masz?
1: Oczywiście, weekend wyjazd, Hiszpania.
0: Co ty gadasz, a gdzie dokładnie śmigacie w tej Hiszpanii?
1: Do Barcelony.
0: Ależ to, no super, no to gratulacje, fajnie. Słuchaj, no to zawalczymy też o skity Meloradia, żeby może udało się jeszcze przed wyjazdem je zdobyć. Podejmij wyzwanie, to jest zabawa, która dosłownie polega na tym, żebyś podjął wyzwanie. Jak ci się uda, no to masz skity Meloradia, jeżeli nie, to coś innego. Czy jesteś gotowy?
1: Oczywiście, zawsze jestem gotowy.
0: Marek, twoje zadanie to, uwaga, wciel się w rolę polityka i wygłoś swój projekt ustawy, który mówi, że weekend zaczyna się od piątku, czyli byłby wtedy trzydniowy. To nie musi być długie, ale jestem pewny, że dasz sobie z tym radę. Próbujesz?
1: Oczywiście.
0: No to dawaj.
1: Wszystkim wam obiecuję, kochani, że weekend zaczyna się od piątku, od samego rana i będzie trwał nie 3, a 4 dni, do poniedziałku, do godzin popołudniowych. Także obiecuję wam to, głosujcie na mnie.
0: Dobra, mamy to. Panie prezesie, gratuluję serdecznie. Skity Meloradia są pańskie, także to jest wielki zaszczyt i przyjemność. Przy okazji takiej ustawy to ja mógłbym słyszeć bez przerwy tak naprawdę. To byłoby spoko, nie?
1: Jasne.
0: Bardzo dobrze. Marek, to czego ci życzyć na ten wyjazd? Słońca trochę?
1: No, myślę, że słońce będzie, także no słońce i żeby się pobawić, bo to na 4 dni wyjeżdżamy z synem, także...
0: No super. Powiem ci szczerze, zazdroszczę po całości, ale dobrze, korzystajcie i jak to mówi klasyk, dajcie se! Podejmij wyzwanie!

0: Offenbach, Stairs Taylor i Four to the Floor w Melo Radio. 30 minut po godzinie 12. By the way, znacie nas już trochę i wiecie o tym, że my jako Melo Radio bierzemy udział w fajnych akcjach, ale ta, no ta to jest dopiero co. Słuchajcie, laski, no bo trwa właśnie różowy październik. To ten moment, gdzie warto pomyśleć o profilaktyce i zbadaniu się. Generalnie każda chwila na to jest ekstra, ale październik to miesiąc, który o tym grzecznie przypomina. I dziewczyny, zróbcie to dla siebie, zróbcie to też trochę dla nas, facetów, bo no my przecież bez was świata nie widzimy. A prawda jest taka, że każda diagnoza, nawet jeżeli coś tam wyjdzie, no to wczesne wykrycie niemalże w 90% przypadków da się wyleczyć. Także badajcie się, a wy panowie miejcie jaja i pogadajcie z waszymi serduszkami, by przejść na kontrolę. No, dużo zdrówka.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
3: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Zapytaliśmy panią Celinę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce? Potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od czwartku pomidory rzymskie mini, opakowanie 500 gramów, 6,99. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady, 10,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. Kaufland.
10: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: A cappuccino też za piątkę?
14: Też.
13: A flat white?
14: Też.
13: A
14: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
16: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
18: Blik wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Cześć, tu Baza!
3: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
4: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
5: I spotkanie z nami na żywo.

0: i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
2: Kogo?
1: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
2: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
1: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
2: Tak, jest posterunkowy Cezary.
3: No, więcej na szkłomazgo.pl.
2: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
3: I Cezary Pazura.
4: Neonet, Neonet.
5: To korzyści pełen sklep.
4: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
6: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
4: Neonet.
7: Nadciąga Festiwal Lat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów, a wśród nich Bass Jackers, Blaster Jacks, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
8: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl / smart / loteria.

0: Gala, Bring Christopher i Sweet Lovin' w Molo Radio, 14 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Jest też ze mną Iga Dudziuk, z którą właśnie sobie trochę plotkujemy. Trochę o zmęczeniu było.
1: Trochę o zmęczeniu i o życiu, bo stwierdziłam, że my za mało rozmawiamy o emocjach, wiesz?
0: Znaczy, ostatnio faktycznie z Igą rzadko mamy taki czas, żeby sobie trochę pogadać, trochę poplotkować, nie? To co u ciebie w ogóle?
1: Słuchaj, u mnie dużo pracy, tak jak u ciebie. Bez sensu. Chodź skończ pracę teraz i chodźmy się bawić.
0: Nie, no nie mogę, bo jestem w pracy.
1: Nie przejmuj się tym, ja ci napiszę zwolnienie.
0: Ale to... Krystian, jeżeli to słyszysz, prosimy się odnieść.
1: Tak, znaczy prosimy. Nie prosimy o zwolnienie.
0: Dobra, wiesz co, może po prostu udajmy, że tego nie było, dobra? Jakby coś, a nie, naprawię błąd. Szybka kasa od Meloradia, 200, a nawet 500 zł do zgarnięcia. Meloradio.pl, wbijajcie.
1: Po zwolnieniu.
0: Na nią zawsze można liczyć.

0: Sexy Magic i 5 minut do godziny 13. Chodź Mikołaj, chodź. Naprawdę
1: chodźcie
0: się nie przejmę.
1: Wszyscy dziś na serwis. Ula przeczyta.
2: To nie jest ten...
0: No chodź Mikołaj, siadaj.
1: Czas.
0: Właśnie, cześć Ula, witamy cię serdecznie.
1: Znaczy czas na serwis, tak.
0: A co newsy. W newsach tak
1: a
0: propos?
1: A w newsach będą ceny paliw.
0: O!
1: Nowe, maksymalne ceny na jutro. No i zobaczymy. Mikołaj, jak myślisz?
3: Chyba drożej będzie, nie?
0: Nie, no ją muszę zalać.
3: Tanie to już było.
0: Ale czekajcie, to kiedy te ceny będą wchodziły?
1: Jutro.
0: A, no to no, dobra. A już o 13 zagramy. Eli Oaks, Breaking Dishes, tak podkręcamy tempo. No i ten numer o 13.
4: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
5: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Nowy sezon to sama energia. Trenuj w pełnym komforcie z nową kolekcją Domios Shape od Decathlon. Elastyczne leginsy i koszulki dopasowane do twojego ruchu znajdziesz u nas już od 69,99. Sprawdź w sklepach i na decathlon.pl.
13: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
14: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
13: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
15: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione, Mleko Vita 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
13: Sposób na twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
17: Janie, skarpeta na pieniądze.
18: Się rozpadła.
17: Noż do 100.
18: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
19: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
4: Netto przedstawia.
3: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
8: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
3: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź.
8: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
3: To może zapraszamy?
8: Dobre!
4: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej. A ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto dużo dobrego.
16: Za mnie.
1: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: W 29 urodziny Carrefoura 2+1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
20: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek w Auchan to Power Piątek!
10: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: Lubię mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
2: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
3: Big Deal. Multi Deal. Big Deal. Multi Deal w Deals. Tylko teraz. Włoski koncentrat do płukania tkanin Tessori d'Oriente 10 zł przy zakupie dwóch. To tylko 26 groszy za płukanie. Najniższa cena sprzed obniżki 14 zł za sztukę. Make Deals.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.

0: Prawie po 13 pozepsułem. Newsy Meloradia, Ula Harciarek, prosimy.
1: Areszt tymczasowy dla byłego wiceprezesa Orlenu i trzech dyrektorów spółki są podejrzani w śledztwie dotyczącym bezpodstawnego zaniżania cen paliw 3 lata temu. Czy ostatnie ataki w szkołach są powiązane, to sprawdzą służby, informuje minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. Ceny maksymalne paliw jutro będą wyższe. Za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,90, za 98 7,77, a za diesla 7,82. Ratownictwo górskie powinno być bezpłatne, tak uważa 70% Polaków. Ale, mówi Maja Raczyńska z Rankomat.pl.
2: Osoby świadomie łamiące bezpieczeństwo lub zachowujące się rażąco nieodpowiedzialnie być może powinny częściowo pokrywać koszty akcji ratunkowych.
1: Tak uważa ponad połowa pytanych.
3: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Siema, mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. Tu Meloradio i podkręcamy tempo, bo kiedy inni gadają, my już gramy i zaczynamy z grubej, mocarnej rury. Eli Ox, Breaking Dishes. Fajnie, fajnie gramy.

Two Colors, którzy zaczerpnęli trochę włoskiego sznytu. Prima Donna i 18 minut po godzinie 13. Możecie się zastanawiać, co to znaczy ta Prima Donna? No jest to z języka włoskiego, oznacza dosłownie pierwszą damę. Jest to określenie odnoszące się do głównej śpiewaczki operowej. Także faktycznie, muza niezła do inspiracji, nie pytam o szczegóły, ale na pewno było fajnie. Przechodząc dalej do muzycznych przygód, to przed nami facet, który... No już trochę siwych włosów ma na głowie, ale jak tylko za dekami się pojawia, to wychodzą cuda nie z tej planety. Calvin Harris i Sweet Nothing to są te słodycze, które warto wziąć pod uwagę.

0: modelki, wodarski, każdy twój ruch. No my obserwujemy ich każdy ruch. 30 minut po 13, podkręcamy tempo w Meloradiu. W tej godzinie jeszcze będzie spotkanie z Alanem Walkerem i Ava Max, czyli ich najnowszą perełką zatytułowaną Fate. Jest bardzo epicka, jest bardzo fajna i bardzo energetyczna, ale będzie też takie trochę bym powiedział, no cofanie się do tyłu, to chyba nie działa. Pleonazmy. Nieważne. Don Diablo i Survive jeszcze w tej godzinie będzie.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
2: To jest Melo Radio. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
3: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że bił na numer 1. 30 Meloradia.
2: Słuchaj 30 Melo w każdym

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
4: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neurotypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neurotypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
2: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
3: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
1: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
4: Małymi krokami nadchodzi zima, a w Biedronce do 21 października ciepłe, wygodne śniegowce dla dzieci. Rozmiar 26 do 36. Już od 34,99 za parę. Biedronka.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
6: Psał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.

teraz sobie wyobraźcie. Wstajecie codziennie rano i ktoś wam tak gra na trąbce. No moim zdaniem to byłby sztos, kolejna przygoda, kolejny dzień pełen po prostu niezwykłych sukcesów. To Faruko i Pepa z Melo Radio, tak podkręcamy tempo i my dla was na takiej trąbce zawsze chętnie z rana zagramy. Ale też chętnie przypomnę wam o tym, że macie szybką kasę, 200, nawet pół tysiąca złotych, to wiecie, za to to możecie sobie taką trąbkę kupić nawet i codziennie grać. Albo ktoś wam zagra. Jeżeli potrzebujecie albo po prostu chcecie na coś wydać, to jest elementem, który da wam po prostu trochę radochy. To wbijajcie meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, co zrobicie z tym pieniędzmi, a ja tylko przypomnę, że mówimy o fajnym hajsie, bo 200, a nawet pół tysiąca złotych.

0: DJ Bobo Manuel i Somebody Dance With Me w Melo Radio. 8 minut do godziny 14. Podkręcamy tempo i to naprawdę tak mocarnie podkręcamy, bo już nie jestem sam.
1: Przyszedłem
2: dobrze,
1: sam.
2: Dobrze kręcisz.
0: Jak, co było dalej z tym przyszedłem?
1: Zabrałem sam. Dwie.
0: O, nice, that's the sigma. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Wszystkiego dobrego.
1: Buzi.
3: Pa.
4: A już o 14 zagramy.
2: Marlon Hofstadt i South Star, I Like.
1: DJ Daddy.
0: Tak?
1: No tak o sobie mówi.
0: A, no to super. No to
2: masakra to jest, nie?
0: No trochę dziwne. Znaczy, na co kto lubi?
2: Red flag.
0: No totalnie.
1: Nie, czemu?
2: No nie, wcale.
0: XD.
4: Autopromocja. Festival Ant On Air w Melo Radio.

0: najlepsze sylwestrowe mele. Festiwaland on Air. Słuchaj w każdy piątek o 21 w Melo Radio. Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
3: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
2: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy.

0: Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
1: Od czwartku w Kauflandzie masło ekstra łaciate tylko 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. A ptasie mleczko Wedel jedynie 12,99, 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Dużo dobrego!
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik! Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce.
8: Netto dużo dobrego!
9: Za mniej!
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: Wow, ale mają ceny. Najlepsze. Do 10 października tylko z aplikacją Brico Marche kupisz kable rozruchowe Viraż za 26,99, pilarkę elektryczną Handy za 169, a sztuczne drzewko cytrynowe 45 cm za jedyne 42,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: Neonet, Neonet.
15: To korzyści pełen sklep.
14: Tort już jest, gości rój. Święto nasze, rabat twój.
16: Z okazji swoich 23 urodzin Neonet zaprasza na wielkie pranie z Electrolux. Tylko teraz. Niezwykle cicha, energooszczędna 9-kilowa pralka z funkcją pary. Za jedyne 1799. Najniższa cena z 30 dni to 2099. A do tego Electrolux zapłaci twoje rachunki nawet do 6000 zł. Kupuj w Neonet.
17: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
18: Tato, z czego były pierwsze książki?
19: Z glinianych tabliczek?
18: To jak wtedy zaginali rogi?
20: Czytanie procentuje ciekawością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
21: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
22: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
21: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
23: Aktywny tryb życia, uzupełnienie codziennej diety, utrzymanie dobrego samopoczucia. Czego dziś potrzebuje twój organizm? W kategorii zdrowie znajdziesz suplementy diety od sprawdzonych producentów, łatwo porównasz ceny i wybierzesz produkty dopasowane do twoich potrzeb. Jak zakupy w kategorii zdrowie to Allegro. Materiał reklamowy portalu Allegro. Nie jest to reklama produktów leczniczych ani wyrobów medycznych. Suplementy diety to żywność, a nie leki i nie mają właściwości leczniczych.
24: Po reklamie. To jest Melo Radio.
25: Minuta do 14:00, czas na newsy Melo Radia.
26: Ula Harciarek on the mic.
0: Nieletni zabójca, który zaatakował dziś w szkole podwyżkowej, miał kaskę z kamerką, chciał filmować całą akcję. Premier Donald Tusk zapowiedział więcej patroli wokół szkół. Ogłoszono literackiego Nobla. Nagrodę dostała kanadyjska poetka Anne Carson. Polacy są przemęczeni, odpoczywamy gapiąc się w ekrany, mówi Julia Kuźlik z Prezentu Marzeń.
2: Cyfrowa rozrywka, obejmująca media społecznościowe, seriale i gry, stanowi główną formę spędzania wolnego czasu dla 39% badanych. Zdecydowanie wygrywając z aktywnością fizyczną i pasjami analogowymi.
0: Prawie połowa z nas w czasie wolnym myśli, co ma do zrobienia. Za free wejdziemy do muzeów. Wawel, Wilanów, Łazienki i Zamek Królewski w Warszawie rozpoczynają akcję Darmowy Listopad.
24: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
6: Freak fight, trawaj, trawaj.
8: Trawaj? Mhm. Czy coś tam amam?
6: Amam nie.
8: Iga amam?
6: A Iga nie amam.
8: Ale my dzisiaj amam.
6: Amam. Mhm. Po 16. Mhm.
8: Tak. Mhm.

0: Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim.
1: Witajcie nasi kochani słuchacze, mamy czwartek, tak dziwnie rozmawialiśmy z Mikołajem, ponieważ my bierzemy przykład z Margarity, która jest zakochana w Mohamedzie.
2: I będziemy rozmawiać o tym fantastycznym związku, który no, uczy nas dużo, przede wszystkim języka.
1: I uczy to tego, że nie trzeba się rozumieć, żeby ze sobą rozmawiać.
2: Tak, język miłości.
1: Nie zna granic.
2: Tak, tak, pokonuje wszystkie bariery. Ale najpierw pochylimy się nad, no nie wiem jak to nawet nazwać.
1: Nad śmieciami.
2: Dosłownie tak. Nad śmieciami, które są warte miliony.
1: Iga Mikołaj, siemanko.

0: tutaj.
1: Just little.
2: To Florida. W Meloradiu tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie.
0: 15 zł za książulowy
2: karton
0: tak
2: po
0: pizzy. Jest. Słuchajcie, jest to dostępne w internecie. Kartony do pizzy od książula za 15 zł od sztuki.
2: Ale takie z metką, takie wiecie, nie że jakieś pogniecione, albo że tam jakaś para czy kondensacja w środku. Nie, nie, po prostu ktoś pracujący w sklepie no zajumał chyba kartony do domu i je sprzedaje w internecie.
0: A za 200 możecie mieć tych kartonów naprawdę dużo.
2: No, to będzie, no, ile?
0: Nie wiem.
2: 10.
0: Pracuję w radiu.
2: Co najmniej 10. Szybka kasa od Meloradia, jeżeli chcecie 200 na cokolwiek, nawet na śmieci.

0: Trips versus nad wodę, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie i w moim serduszku ciągle jest program Kochaj albo wróć. Ja, słuchajcie, mam obsesję na tym punkcie, a przede wszystkim mam obsesję na punkcie Margarety i Mohameda.
1: Tak, to jest para, która komunikuje się ze sobą, no trochę jak takie dzieci, które nie potrafią rozmawiać ze sobą w tym samym języku.
0: Może jeszcze wprowadźmy, że to jest program o tym, że Polacy umawiają się z ludźmi z zagranicy.
1: Tak, tak. I jest wiele par przedstawionych właśnie w tym programie. Mm-hmm. No ale Margareta jest postacią wyjątkową.
0: Czas na naukę języka miłości według Margarety i Mohameda.
2: Margareta, banana, karot, a wam, niam, niam, Margareta, niam, niam, Margareta, come on, bizu, bizu.
1: Ja tak do kota mówię na przykład czasem. Kotek am, no jedz.
0: Albo do dziecka, nie? Dobra, miłość nie zna granic. To jest piękne, że oni bez słów potrafią stworzyć związek. Może to jest właśnie sukces tego związku, że się nie rozumieją.
1: Ha? No może i tak. No, a w ogóle było ten w odcinku, że poznała rodziców.
0: Było.
1: Tak, i jest od nich starsza. O 10 lat jakieś.
0: Hot mama. Hot granny?
1: Hot Margarita. Jaka to jest?

0: On Tonight, Sylwia Bampa, tak się podkręca tempo u nas we Freak Fajcie. Co my znaleźliśmy w internecie?
1: No, za chwilę cała prawda wyjdzie na jaw, jeżeli to prawda oczywiście.
0: Bianca Heiser ma troszkę za uszami.
1: Tak jest, okazuje się, że wersja, która została nam przedstawiona milionom Polaków na podcaście.
0: Być może
1: jest nieprawdą.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
3: To jest Melo Radio. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
6: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Przesiądź się na oszczędności! Dojeżdżasz do szkoły lub pracy? Pragniesz podróżować bezpiecznie, szybko, wygodnie i tanio? Kup zatem imienny bilet okresowy, tygodniowy, miesięczny lub kwartalny na pociągi Regio. Płać mniej, podróżuj więcej. Bilet okresowy pozwala zaoszczędzić około 47% kosztów przejazdu oraz umożliwia nieograniczoną liczbę przejazdów pomiędzy stacjami odcinka, na który kupiono bilet. Szczegóły na biletypolregio.pl. Polregio SA. Budujemy dobrą kolej, budujemy dobre relacje.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
15: No ja. Właśnie otwieram firmę.
14: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
15: To tak się da?
14: No ba.
16: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
17: Jest, gości rój, święto nasze, rabat twój.
18: Neonet świętuje urodziny, a prezenty są dla ciebie. Kup niezawodną lodówkę lub zamrażarkę marki Samsung, a dostawę, wniesienie i montaż masz za złotówkę. Dodatkowo zgarnij zwrot na konto w akcji Samsung Cashback. Ty wybierasz wymarzony sprzęt, a my zajmujemy się resztą od A do Z. Świętuj z nami i kupuj w Neonet.
19: Po reklamie.

0: Ale ma ładne takie nosowe o, nie? W tym numerze.
1: Bambi? Napiszę i DM-a. Może odpiszę.
0: To jest największy komplement. No słuchajcie, jest drama.
1: A propos,
0: jeśli chodzi o Biankę i Filipa Heiser.
1: Dokładnie. Wiemy, że ten związek jest bardzo intensywny.
0: Tak.
1: I chyba też początki były niesamowicie intensywne, ponieważ odezwał się rzekomy były partner Bianki Heiser.
0: Tak. Jedna z redakcji do niego dotarła i poprosiła go o komentarz i on powiedział, że to troszkę nieprawda, co tam było powiedziane. Że nie dość, że Bianka wiedziała, kim jest Filip i że była tym faktem podekscytowana, to jeszcze oni ze sobą byli, kiedy się z Filipem poznali.
1: Jeżeli to prawda, to chyba już nie będzie nam szkoda Bianki, tylko Filipa. No nie wierzę, że to mówię.
0: No, wydaje mi się, że musimy poczekać na trzeci odcinek podcastu i wtedy się dowiemy.
1: Zróbcie to.

0: Joel Corey w Meloradio Don't Go Breaking My Heart. Piękny utwór. Przypomniał mi się też inny piękny utwór.
1: Jaki?
0: Taki, który głosi, że... Mhm. Potężna wichura, łamiąc duże drzewa, trzciną zaledwie tylko kołysze.
1: Ja nie wiedziałam, że ty jesteś w ogóle takim poetą, Mikołaj, mi to naprawdę zaimponowało.
0: To pan Jacek akurat.
1: Pięknie,
2: ja
1: pięknie.
2: Ja też nie wiedziałam, ale no nie wiem, coś może w newsach takiego poetyckiego opowiesz, bo będzie o silnym wietrze.
3: A już o 15 zagramy!
0: Karnawał, Gips, PZ for Money.
1: I ten numer zagramy wam punktualnie o 15.
0: Bo kiedy inni gadają,
1: to my już podkręcamy tempo.

0: Plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy,
1: żebyś wiedział, że
0: jesteś zwycięzcą.
1: Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30.
0: Marcin Sikora,
1: Waldek Darłak. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
1: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz.
2: Telewizor Haier 55 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2399 zł. W ratach tylko 80 zł miesięcznie.
1: Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
4: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
5: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
3: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie.

0: poddofinansowany przez Unię Europejską.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
4: Psst, cześć, tu Influencer, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
6: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
5: Czyli frosty kupiłeś?
7: Prościej się nie da.
8: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Od piątku masło ekstra łaciate 200 gramów za pół ceny. 2,99 kupując 3. A banany kilogram 2,99.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.

0: Świątecznych prezentów. Wylosuj zakupy na gwiazdkę już dziś. Codziennie do wygrania Thermomix 7 oraz 100 rabatów po 100 zł. Delikatesy Centrum. Jesienny deszcz świątecznych prezentów.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Psał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
5: Cześć, siostrzyczko.
6: Gratulacje.
5: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
6: Ania.
5: Po mamie. Byłaby z siebie dumna.
6: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
5: Obiecuję.
7: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

0: Minuta do 15, czas na newsy Melo Radio.
1: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
2: Trzymajcie się mocno, bo synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Może wiać z prędkością nawet 105 km na godzinę. Alerty wydano dla północy i południa kraju. Halny wieje w Tatrach. Warunki są skrajnie trudne, ostrzega Tomasz Zając z TPN.
3: No, wychodzenie w te wyższe partie Tatr jest praktycznie niemożliwe. W reglach też bezpiecznie nie jest. Łamią się gałęzie, spadają drzewa.
2: Na szlakach jest też bardzo ślisko. Zagrożenie epidemią dżum w Europie jest praktycznie zerowe, uspokaja główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. To po śmierci laborantki z rosyjskiego instytutu badawczego zajmującego się leczeniem dżumy. Afera piłkarska w Kenii. Sędzia uciekał przed kibicami. Byli wkurzeni, bo podyktował rzut karny.
1: Rel.
4: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Słuchacie Freak Fightu, jeżeli myśleliście, że sport nie jest dla was, no to udowodnimy wam, że jest zupełnie inaczej. Mikołaj na przykład już trenuje.
5: Jak to? Przepraszam, spać mi się chce.
0: O tym w tej godzinie.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Felix Jan w Meloradiu. Tak się podkręca tempo, kochani. Znalazłam dla wszystkich leniuszków idealne zawody, w których powinniście wziąć udział. To są zawody sportowe.
1: No tak, to są zawody w spaniu. Takie odbyły się w Japonii. To było powiązane z tym, że chcieli zwrócić uwagę na problem niedoboru snu i zachęcić do traktowania odpoczynku poważnie. No i było poważnie. 90 minut na spanie i monitorowali głębokość, jakość
0: i stabilność. Dobra, powiedz, za ile? Ile można było wygrać?
1: $14,000.
0: Czyli 55 tysięcy złotych za spanie.
1: Ja nie wiem, czy ja bym dał radę. Ja tak nie zasypiam zbyt szybko. Jak musiałbym to? Kawy nie pić wcześniej.
0: No ale jeżeli wy na przykład lubicie spać, to jest genialne.
1: No ale tak 1,5 godziny, co to za spanie?

0: Never Be Lonely, Jax Jones. Never Be Lonely to w ogóle ta piosenka nabiera nowego znaczenia, ponieważ syn Zenka Martyniuka będzie samotny, tak coś czuję.
1: No tak, ponieważ jego ojciec w ogóle się pojednali, zacznijmy od tego.
0: Piękne.
1: Tak jest. I on powiedział właśnie, że jak Daniel skończy ze wszystkimi używkami, no to nagrają jakiś wspólny numer, ale powiedział, że może lepiej dla syna by było, gdyby on wrócił do wyuczonego zawodu.
0: Aha, czyli?
1: Czyli Daniel Martyniuk jest absolwentem szkoły morskiej.
0: Świetne.
1: I ojciec chciał go wysłać na statek, na morze, żeby
0: znaczy
1: tam
0: tak.
1: nie robił głupot.
0: Widzę pewne problemy. Po pierwsze, w każdym porcie może mieć inną kobietę. To jest pierwszy problem.
1: A znaczy drugi... tam problem, no. Ile on w tym porcie będzie? Dwa dni max? Trzy?
0: Wejdę, wyjdę. Ale też drugi problem jest to taki, że skoro ten syn jest uzależniony od różnych używek, to ja boję się, że on wypadnie za burtę.
1: No właśnie nie, bo nie będzie używek, to go nie będzie, wiesz, nosić na wszystkie strony, to będzie stabilnie.
0: A co, albo on nawet, znajdzie sposób na
1: albo
0: to?
1: Nawet wręcz przeciwnie, bo tym statkiem buja przecież, nie? To on będzie tam się trzymał najstabilniej z nich wszystkich.
0: Ojoj, nie, no wierzymy tak naprawdę w sukces syna.
1: Ja temu zazdroszczę, ja też bym na statku chciał trochę
0: popływać. Daj spokój.

0: Mikołaj, no ale gdzie ty się patrzysz, przepraszam bardzo?
1: No przecież w twarz twoją?
0: Nie, widzę, że ci oczy uciekają tam na dół.
1: Bo ja dbam o twoje zdrowie i patrzę, czy wszystko jest w porządku, ponieważ jest miesiąc październik, dobrze?
0: Ale...
1: Różowy październik i należy się badać w celu sprawdzenia, czy się nie ma przypadkiem raka piersi.
0: I co, chciałeś mi pomóc się zbadać?
1: Tak.
0: Mega jesteś w ogóle koleżeński.
1: No pewnie.
0: No właśnie, tak jak Mikołaj powiedział, jest różowy październik, także badajcie się, bo dziewczyny, bo to jest po prostu mega, mega, mega istotne i mega ważne.
1: No właśnie. I można się... Nie, nie można się.
0: No już
1: można sprawdzić.
0: Się patrzeć.
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: To 1/3 tria Swedish House Mafia, ale numer na 100% dobry. Axwell, a razem z nim Bon. Panowie stworzyli numer Whatever Turns You On. On już od kilku tygodni was grzeje, ale tym razem zagrzał tak mocno, że wbił na numer 1. 30 Meloradia.
0: Słuchaj 30 Melo.

0: Знаєш він, ані єдний калорій. Мело. Под каждым względem лепше, ніж каждый енергетик. Мело Радіо. Слухай щоденно і вкрень се. Автопромоція. Реклама.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Psał też wrześniowy 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
7: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
6: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
8: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: One Night in Ibiza, a my w sumie przeżyjemy teraz One Night in Chicago, bo tam Lewandowscy sobie żyją, mieszkają, amerykański sen.
1: I pokazują wszystkim, jak tam sobie żyją. Aha. No był romantyczny wieczór na motorówce,
0: pięknie.
1: Była wizyta w kawiarni,
0: super.
1: Spacer z Turkami, a w tym czasie nasza reprezentacja dźwigała ten krzyż zwany Polską i przegrała 1-0 z Bośnią. No i co?
0: Bo on już forget how to play in Poland.
1: Robert Love, ale za oceanem.

0: What if Neptunika w Meloradiu? Wyobraź sobie, Mikołaj, że na przykład idziesz do lodówki, otwierasz lodówkę, a tam...
1: Ogórek kiszony.
2: Taka właśnie zawsze reakcja.
3: No pięknie, ale mnie zaskoczyliście. Właśnie o ogórkach kiszonych. I dlaczego świecą? Powiem w newsach.
2: Muszę posłuchać.
4: A już o 16 zagramy.
2: Aha. Music Sounds, Fast Boy.
0: I łapki w górę i klaszczemy. Chyba, że jeździecie autem, to nie.
2: To wtedy nie.
0: Punktualnie.
2: O 16, ten numer.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Whirlpool. Teraz za 1999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2399. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Direct po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl łamane na firmy.
12: Posterunkowy Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
13: Kogo?
12: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
13: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
12: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika. Raz, dwa.
13: Tak, jest posterunkowy Cezary.
12: No, więcej na szkłomazgon.pl.
13: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura
12: i Cezary Pazura.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Kasia 250 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 3,49. Cena sprzed obniżki 4,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdanie

0: ekspertów witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
2: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequency.

0: Dziś w Lidlu wszystkie duże czekolady Milka od 250 do 300 gramów, jedno opakowanie plus jedno za grosz. A wszystkie praliny z kuponem Lidl Plus, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
3: Poznań, płatność zakończona.
4: Kraków, ruszamy dalej.
5: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.

0: Melo Radio. Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Co jest grane w Opolu?
1: Bogdan Widawka, zapraszam. Jesień się rozkręca, więc mam dla Was pomysł na krótsze dni i długie wieczory. Sporo już słyszeliśmy albo czytaliśmy na temat nowej ekranizacji Lalki. Ja proponuję, żeby wyrobić sobie własne zdanie dopiero po obejrzeniu filmu. W obu opolskich kinach Helios można obejrzeć nową Lalkę Prusa. W klubu kawiarni Opo w Opolu w sobotę o 19:00 stand-up w kobiecym wydaniu. Na scenie wystąpią komiczki z większym doświadczeniem, ale też takie, które dopiero zaczynają. Będą na nas testowały swoje nowe żarty. I jeszcze jedna propozycja. Dafu Queen Lazy Sunday. W niedzielę o 15:00 w kawiarni społecznej Opo przy Krakowskiej 32 porządne zamknięcie lata. Spodziewajcie się popołudnia z mocnym groove'em, swobodną niedzielną energią i tańcem.
0: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Minuta do 16:00, czas na newsy Melo Radia.
3: Ula Harczarek on the mic.
4: Zatrzymany w środę 17-latek, który planował atak, to uczeń trzeciej klasy szkoły średniej. Miał rozpowiadać, że zrobi coś złego w szkole. Policja sprawdza, czy ostatnie ataki mogą być tak zwanym challenge'em, mówi rzeczniczka mazowieckiej policji Katarzyna Kucharska.
5: Weryfikujemy to wszystko, sprawdzamy. Nie mam informacji o żadnej grupie. Mam na razie informacje o komunikacji między osobami w zakresie właśnie takich działań.
4: Dziś doszło do ataku w szkole podwyżkowym. Uczniowie chcą protestować w Portugalii. Solidaryzują się z kolegami z Francji, którzy skarżą się m.in. na zły stan szkół. Ponad 100 ogórków kiszonych podłączył do prądu amerykański badacz. Chciał dowiedzieć się, dlaczego świecą. No i okazuje się, że dochodzi do powstania iskry, która zapala wodór. No i pyk, kiszonka świeci.
2: Amerykańscy naukowcy, kocham ich po prostu.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
3: 16:00, słuchacie Freak Fightu, a propos ogórków, my dzisiaj jemy.
2: Wow, wow, nie, no wow, wow. Zgadnijcie co?

0: Music Sounds, Fastboy w Melo Radio. Słuchajcie, ja muszę wyjaśnić, bo Mikołaj się zaśmiał i ja też się zaśmiałam, bo teasowałam po prostu nasz bench. Daj gryza, my gryziemy, wy zgadujecie, co to takiego.
1: Dzisiaj będzie bardzo trudna zagadka.
0: Spokojnie.
1: Słuchajcie, a propos.
0: Ale nikt nie wie jeszcze. No spokojnie, za chwilę gryziemy, ale najpierw...
1: I don't wanna wait. Nie chcemy czekać.

0: Pitbull w Meloradiu, Never Go Away. Słuchajcie, nie żeby coś, ale wersalka to jest tak beznadziejny pomysł na kryjówkę przed policją.
1: Tak, chłop po raz kolejny, znaczy inaczej, kolejny chłop.
0: Po raz kolejny
1: przez to, że schował się w wersalce. No łóżko go zdradziło podwójnie, bo nie domknęło się w ogóle, jak on do niego wlazł, więc bebzun mu wystawał, nie wiem, policjanci od razu zobaczyli. Bardzo mi się podoba, jak oni zawsze każą im tam zostać, żeby jeszcze sobie zdjęcie mogli zrobić.
0: Wiecie, co jest Skocham najgorsze, że on wpadł dlatego, że chciał się spotkać z koleżanką.
1: Dlatego podwójnie.

0: Ale my lubimy tak grać w tym meloradiu. Taki mały ja, Kuket 2115, Francis. A już teraz wasza ulubiona zabawa, jak co czwartek po godzinie 16 w meloradiu. Daj gryza. To jest ten moment, to jest ta chwila. My gryziemy, wy zgadujecie, co to takiego po dźwięku naszych gryzów. Jeżeli wiecie, to wbijecie na meloradio.pl, tam odnośnik do WhatsAppa i nagrywacie nam głosóweczkę. Mikołaj, czyń honory.
1: Dobrze, no to na pocznę.
0: Ale ścisz trochę podkład, żeby było słychać.
1: Powiem tak, powiem jak pewien taki influencer, co się sprzedał ostatnio. Wjeżdżam w to. Dobra.
0: Ale szczerze, po dźwięku miałbym problem.
1: Faktycznie, to może być cokolwiek. Ale może macie jakiś pomysł, co to konkretnie może być? Jeszcze? Jeżeli wiecie, WhatsApp Meloradia czeka, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Co dzisiaj gryziemy?

0: A ty tam co za dużo tą ręką robiłeś w domu?
1: Łokieć mnie boli, daj mi spokój.
0: Przepraszam. Word away, daj gryza w Meloradiu. Trwa taka zabawa, my gryziemy, wy zgadujecie. Przypomnij, jak to brzmiało. Mhm.
1: Koń taki trochę.
0: O, jakie to jest cudowne. Najpierw złe odpowiedzi. Marchewka, chipsy, nektarynka, prażynki, kalarepa, papryka, czy chociażby rzodkiewka.
1: Ale mamy też dobrą odpowiedź. Marcin.
2: No jak to, co jecie? Ogórek kiszony, no, nie. Albo mało solny.
3: Dokładnie.
0: Brawo. Ogórek mało solny. Daj gryza.
4: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
5: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
12: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: Od czwartku chipsy ziemniaczane Lay's 190 lub 200 gramów 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły Cocolino kup jeden, drugi tańszy gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
14: Doradczyni klienta.
13: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
15: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
16: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. Poznaj Rowenta Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
17: Gang Zaradniaków zaprasza do Biedronki po ekstra naklejki. Tylko teraz kup produkty Mleczna Dolina lub Delikatę za minimum 10 zł i zyskaj dodatkową naklejkę za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Tak, od czwartku 8 do soboty 10 października zgarniasz dodatkową naklejkę Gangu Zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
18: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
19: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także banany 57% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października. Cena przed obniżką 6,99.
8: Zastanawiasz się nad wprowadzeniem zaawansowanych technologii lub innowacji w swoim przedsiębiorstwie? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki prowadzi nabór do projektu 1-2 Opolskie Innowacyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 120 tysięcy złotych dofinansowania na rozwój swojej działalności. Dowiedz się więcej o możliwościach, jakie dają fundusze europejskie na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
17: Opolskie stawia na włączenie społeczne. Fundusze europejskie wspierają kluby integracji społecznej, ośrodki wspierania ekonomii społecznej i zakłady aktywności zawodowej, gdzie każdy może się rozwijać i odzyskać pewność siebie.
11: Kiedyś nie wiedziałem, od czego zacząć, a dziś mam plan i wsparcie.
6: U mnie było podobnie. Spotkania z doradcą, warsztaty i szkolenia dały mi poczucie, że mogę więcej.
17: Tak działa włączenie społeczne. Praktyczne wsparcie, realne możliwości i indywidualne podejście. Sprawdź, co fundusze europejskie mogą zmienić u Ciebie. Spot dofinansowany przez
9: Unię Europejską.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
20: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch. A litrowy olej rzepakowy Olala, drugi gratis.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Tato, co znaczy negocjować?
23: Szukać porozumienia.
22: To ja negocjuję. Jeszcze jeden rozdział.
24: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
25: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
26: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
25: A, no to w Media Expert.
27: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
28: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.

Tobie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. O reklamie.

0: Turn Up The Love w Meloradiu, tak podkręcamy tempo. Wiemy, że dużo rozmawiamy o hajzerach, ale my z Mikołajem nie dowierzamy, że tacy ludzie w ogóle istnieją.
1: Zwłaszcza, że oni też sami o sobie cały czas mówią, tak jak w tym przypadku. W przypadku tego on.
0: W przypadku on. No właśnie. I drugi temat jest taki, że wyjaśniają, o co chodzi z tym on, bo wyszła taka trochę drama w internecie może.
1: Troszeczkę, posłuchajmy.
2: A ty się tu urodziłaś raczej.
3: A ja się urodziłam.
2: A ja się musiałem nauczyć. Na przykład. Podaj mi przykład.
3: Piękną, miłą.
2: Dziewczyną.
3: Dziewczyną.
2: I to jest to słowo on, że on przechodzi przez nos i tak jest poprawnie, bo można też powiedzieć dziewczynom.
0: Dzięki, panie dziennikarzu.

0: Francis i Mary Froesz?
1: Chyba tak.
0: Froesz. Mikołaj, czy ty lubisz bawić się rakietą?
1: Pewnie.
0: W sumie ja też. Ula?
2: No zaraz będzie o rakiecie.
0: A nie, czy lubisz się bawić rakietą?
2: Ja nie wiem, co mam powiedzieć.
1: Jak dopytuję, kurczę. A już
0: o 17:00 zagramy. No, ja na przykład gram często w tenisa, więc się pytam, czy wy też. Ten numer punktualnie o 17:00.
1: To Galaxy, tak swoją drogą. Ja w squasha bardziej.
0: O, okej, też fajnie. Wysiłek.

0: Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Padł sprzęt? Zamów w MediaMarkt i odbierz zakupy do 90 minut z dostawą za free. Sprawdź ofertę MediaMarkt. Wybierz sprzęt, który da Ci przewagę. MediaMarkt.
2: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Psał też wrześniowe 20-lecie. Stegu Arena, Opole, 18 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Opole, Stegu Arena, 18 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Kwiaty, znicze, piękne kompozycje. W Bricomarché mamy najlepsze propozycje. Tylko do 17 października. Znicz szklany 29 cm z aplikacją róży za jedyne 8,49 oraz misa z kompozycją z kwiatów sztucznych 49 cm tylko 21,99. Sprawdź więcej okazji w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki

0: kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
3: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Po reklamie.

0: Opolu.
1: Bogdan Widawka, najpierw trochę ruchu. Groove, prosta i zabawna forma tańca w grupie. Bez nauki kroków, bez naśladowania. Tańczyć można boso albo zabrać ze sobą obuwie na zmianę. Ostatnia część zajęć przeznaczona jest na krótką relaksację, więc można zabrać ze sobą matę, jeśli bez niej będziecie się czuć niekomfortowo. Bezpłatne zajęcia są jutro o 19 w miejscu X przy Sienkiewicza 20. W sercu liczy to najnowszy film z Bradem Pittem o weteranie i psie, którzy walczą o przetrwanie w alaskańskiej puszczy. Film do zobaczenia w obu opolskich kinach Helios. Choćby dziś. Sztuka kochania jutro w Teatrze Kochanowskiego. To dziś już klasyczna, a kiedyś rewolucyjna propozycja popularno-naukowa na tematy miłosnego tabu. W spektaklu Miry Mańki zajrzymy do mózgu zakochanego mężczyzny, który po ostatnich miłosnych porażkach postanowił sięgnąć po rzeczowe wsparcie.
2: Minuta do 17, czas na newsy Meloradia.
3: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
4: To ważne dla kredytobiorców. Nie zanosi się na podwyżkę stóp procentowych w listopadzie. To słowa prezesa NBP Adama Glepińskiego. Wybuch w Mikołowie Kolonii w powiecie parczewskim na Lubelszczyźnie zniszczył budynek mieszkalny. To prawdopodobnie był wybuch gazu. Niezłą kasę zarabiają marynarze przepływający przez cieśninę Ormus. Nawet 150 tysięcy dolarów za jeden rejs. No ale cena jest wysoka. To zagrożenie irańskimi atakami na statki. Szykuje się hitowe starcie na korcie w Szanghaju. Hubert Hurkacz zmierzy się Serbem Nowakiem Dychowiczem.
5: Mecz z Nowakiem, od dawna z nim nie grałem, natomiast zawsze zmierzenie się z nim, z legendą tego sportu, jest czymś wyjątkowym.
4: Pojedynek Hurkacza z Dychowiczem jutro o 12.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
2: Mamy 17, słuchacie Freak Fightu i jak codziennie mamy do was pytanie, co można robić po ciemku na literę P.
3: WhatsApp Meloradia, tam się kierujcie, odnośnik na meloradio.pl.
2: Chciałam powiedzieć, że można poczytać, ale tego akurat nie można robić, bo jest ciemno.
3: Ja mam e-booka z podświetlanym ekranem, więc w sumie teoretycznie mogę.
2: Co można robić po ciemku? Na literę P czekamy na głosówki od was na WhatsAppie Meloradio. Odnośnik znajdziecie na meloradio.pl. Co można robić po ciemku? Na literkę P.

0: Gabry Ponte, Thunder w Melo Radio. A dzisiaj sprawdzamy, co można robić po ciemku. Na literę P. Jesteście naprawdę kreatywni. Na wasze głosówki czekamy na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik na meloradio.pl.
1: No i mamy już pierwsze propozycje. Co można robić po ciemku na P?
2: Można robić porno.
0: O, no. Krótko i na temat.
1: Justyna?
3: Mało przyjemne, ale można pierdzielnąć się w palec.
1: Oj, zdecydowanie.
0: I to boli bardzo. A Paweł z kolei napisał tak, słuchajcie, dwuznacznie. Polować na myszkę. No,
1: no bo w nocy wyłażą, tak?
0: Tak, trzeba, oczywiście.
1: Trzeba
0: dobrze mieć kotka, nie? Mhm.

0: Co to jest za trio? Crazy What Love Can Do w Meloradiu. Co można robić po ciemku na literę P? To jest nasze pytanie i zaskakujecie nas każdą minutą coraz bardziej.
1: Mamy całą masę propozycji od was.
2: Po ciemku można przeżyć horror.
1: O, akurat Halloween się zbliża. Mm-hmm. Kasia?
3: Pod kołderką można się schować.
0: O, jak ja marzę o tym.
1: No dzisiaj jest taki dzień akurat. Tomek?
4: Po ciemku można oczywiście pływać.
0: Ale jak, gdzie?
1: No jak ten facet, co Bałtyk przepłynął na przykład, to pływał też po ciemku.
0: W zasadzie, racja.
1: Marcin?
5: Podglądać przez noktowizor.
0: Ale kogo?
1: No tego, co pływa, nie?
0: No oczywiście, no chyba nie sąsiada.
1: Musieli go jakoś nakręcić. I mamy jeszcze Słowika.
6: Można sobie puścić bąka pod kołderką, wtedy się robi jakby troszkę cieplej.
0: Jeszcze to Słowik.
1: Tam nie śmieszy. Chcę więcej i my też chcemy więcej, co można robić po ciemku na literę P. To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl. Co robimy po ciemku na literę P?
7: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Słuchajcie, to We Found Love, Rihanna, Calvin Harris, Melo Radio. Muszę o tym powiedzieć, bo znalazłam taką informację, że Rihanna podobno ma 170 niewydanych piosenek, więc czemu ich nie wydaje?
1: No może są złe.
0: Słucham?
1: No może są słabe.
0: Ale ty zastanów się nad tym, co właśnie powiedziałeś.
1: No może słabe są, dlatego nie chcę ich wydać.
0: Przestań, bo wyjdę z programu. Wstanę i wyjdę, jak powiesz to jeszcze raz.
1: A jakby wypuściła 170 słabych piosenek na raz, to co?
0: Ona nie ma słabych piosenek.
1: No najwyżej ma, najwyraźniej ma 170.
2: Melo Radio.

0: James Hype.
1: No jest hype.
2: Jest hype na wasze wiadomości. Sprawdzamy, co można robić po ciemku na literę P.
3: Powiem tak naukowo, co można robić na P w nocy? Produkować melatoninę.
1: Jak biorę melatoninę, to zawsze mam potem mega dziwne sny. Też tak masz?
2: To na pewno melatonina?
1: No, nie próbowałaś nigdy, prawda?
4: Sponsorem programu był właściciel serwisu ogłoszeniowego OLX Praca.
5: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
6: Zabrałabym męczonego karty. Ostatnio byliśmy, bardzo nam się spodobało.
7: Dwie stówy w tym momencie trafiają do ciebie.
6: Dzięki wielkie, dzięki.
5: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
8: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
9: Za mnie.
10: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności, bez zbędnego stresu.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
15: Kogo?
14: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
15: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
14: Edytko, ogólnopolski dzień segregacji szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O, szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
15: Tak, jest posterunkowy Cezary.
14: No, więcej na szkłomazgon.pl.
15: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
14: I Cezary Pazura.
16: Nagle trzaskają ciężkie drzwi. Natychmiast absolutna cisza. Tylko w kominku przytulnie trzaska ogień. Otul się super miękkim kocem Teddy za jedyne 45 zł. Zapal swoją ulubioną świecę zapachową za 14 zł i niech inni mokną. Oficjalny dostawca dla wszystkich domatorów. Teddy, pełen pomysłów.
17: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
18: Poznań, płatność zakończona.
19: Kraków, ruszamy dalej.
3: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
11: Trwają e-obuwie Days. Zyskaj do minus 40% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 13 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
0: Po reklamie. Autopromocja.
5: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
2: i mocno podkręcone tempo.
14: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
5: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: To jest DJ Sam i Heaven we Freak Fightie w Meloradiu. Mikołaj, co można robić po ciemku na literę P?
1: No można na przykład posłuchać sobie DJ Sami.
0: Dobry pomysł, a według naszych słuchaczy?
2: Można 3 razy P, poniziać po pleckach.
0: Okej, okay, przyjemne.
1: Tak, to była Beata, teraz Emilka.
3: Przecież to proste, produkować dzieci.
1: No tak.
0: No tak.
1: Piotrek?
4: Po ciemku możemy pouczyć się Braille'a.
0: To był szyfr, prawda?
1: Nie, to takie pismo jest. Jeszcze Natalia.
5: Bo na myślę, oprócz przytulania można się też fajnie poprzyć.
0: I tyle w temacie.

0: polewaj szampajn już, Olek. Za chwilę idziemy w Melo.
1: Bezalkoholowe oczywiście. No,
0: oczywiście, że tak.
1: A ja lubię każdy wasz ruch.
2: O, dziękujemy. My twój też.
1: A tych ruchów będzie dużo po 18,
2: bo
1: ruszymy się z szybką kasą, wow. Ruszymy się z zabawą O czym myśli pychu, ruszymy się z biletami na koncerty, ruszymy się z ulą harciarek do różnych seriali i filmów.
2: No
1: fajnie
2: to
1: będzie.
2: Ruszajcie.
1: No to ruszamy.
3: A już o 18 zagramy
1: Whatever Turns You On, Axwell i Bon. A wy gdzie ruszacie?
2: Ja ruszam, szczerze, do domu.
1: Super.
0: Ja jeszcze ruszę do sklepu najpierw.
2: Okej.
1: No to fajnie, to kup mi coś, dzięki.
0: Dobra.
1: Iga buzi.
4: I have a dream. One day, this nation will rise up, live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident at all.

plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak.

0: Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
2: Jesień w Biedronce zaczyna się od okazji. W czwartek 8 października zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go w sobotę 10 października przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Mamo, ten bohater jest dziwny.
9: Nie lubisz go?
8: Lubię i to jest najdziwniejsze.
10: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio.
11: Dochodzi 18, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
12: Alert RCB wydano dla Wybrzeża. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem. Miejscami porywy mogą sięgnąć do 105 km na godzinę. Drożej będzie jutro na stacjach paliw. Za benzynę 95 zapłacicie maksymalnie 6,90, za 98 7,77, a za diesla 7,82. Polska wzmacnia kontrolę żywności na wypadek ataków hybrydowych, mówi szef GIS-u dr Paweł Grzesiowski.
13: Analizujemy, co jest w transporcie, kto jest dostawcą, skąd jest ten transport, jakie produkty zawiera i jakie ewentualne zagrożenia może nieść ze sobą taki transport.
12: Sanepid stawia też na nowoczesny sprzęt. Kibice w niemieckim Bochum będą musieli panować nad emocjami, bo nie mogą skakać na miejscowym stadionie. Zakaz wydał klub, bo konstrukcja może zacząć się chwiać.
0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl. Idę w Melo.
11: Jak ja lubię tę naszą tradycję. Spędzamy najfajniejszą część dnia razem. 18 na zegarach, do piątku coraz bliżej. No pięknie ta sytuacja wygląda. A do tego ja wam jeszcze fajnie pogram.
0: Idę w Melo.
11: Axwell i Bonne, Whatever Tension, od tego sobie rozpoczynamy. Za chwilę też zajrzymy, co tam dzieje się w Saint-Tropez. To za sprawą DJ-a Antoine. A ja jestem Pychu, siemano.

Ben w Melo. Jego nowość to All of My Love razem z Easy Bizu. 8 minuty po 18 na zegarach. O czym myśli Pychu? Zaczynamy tę zabawę. Wiem, że lubicie, więc czas ją rozpocząć. Zasady banalnie proste, jak zawsze. Ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie do mnie na żywo na antenę pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. Słuchajcie, dziś myślę o sytuacji. Często się denerwujemy, jeśli się w takiej znajdziemy i ta sytuacja potrafi zabrać sporo czasu. 321-321-777, ten numer za chwilę wam się przyda, a już teraz lecą do was Jonathan, Bledka i Gips. To ich rusz.

0: Jak kochać to wiecznie, tak jak James Young, Infinity, w Meloradiu 18.18 na zegarach. I to czas na naszą ulubioną wieczorną zabawę. O czym myśli pychu? Choć ja za każdym razem wam trochę współczuję, bo to oznacza, że musicie wejść do mojej głowy, a tam różne rzeczy się dzieją. Współczuję, naprawdę. Chociaż są też skiety Meloradia w mojej głowie do rozdania wam za poprawną odpowiedź. A dziś, słuchajcie, myślę o sytuacji. Sytuacji, na którą często potrafimy się zdenerwować, jeżeli się w niej znajdziemy, i ona też potrafi zabrać nam sporo czasu. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777 to jest ten numer, pod którego teraz możecie dzwonić. Robicie to zazwyczaj totalnie za free, bo to jest taki numer, wiecie, jakbyście do kumpla dzwonili, no bo jesteśmy kumplami, co nie? No to czekam, aż się lampka zapali i odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Halo, Darek.
0: Darek, to o czym myśli pychu?
1: Myśli pychu o... że karta bankomatowa mu nie przeszła.
0: A to dobre, ale nie o to chodzi. Słuchajcie, no taki okres miesiąca, ja mam w sumie cały czas, że mi karta, boję się, że przejdzie, czy nie. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o coś zupełnie innego. Halo, jak masz na imię?
1: Konrad.
0: Konrad, no to o czym myśli pychu?
1: Czy to kolejka do lekarza?
0: Nie, nie o to chodzi, ale jesteśmy już bliżej tego rejonu, o którym myślę. No to czas na kolejny telefon. Halo, jak masz na imię?
2: Justyna.
0: No Justyna, ty chyba wiesz.
2: Korki.
0: Co?
2: Korki.
0: A korki, nie chodzi o korek, ale trafnie, ja się zawsze denerwuję, jak na taki trafię na drodze. No to jeszcze jedna próba. Halo, jak masz na imię?
3: Halo.
0: Halo?
3: Damian.
0: Damian, no to o czym myśli pychu?
3: O czym myśli pychu? O tym, żeby zakończyć już pracę.
0: Ale ja się nie denerwuję na moją pracę, stary, no.
3: Ja wiem, ale żeby odpocząć w końcu, wolne było.
0: Słuchaj, o tym to ja myślę w sumie cały czas, ale nie o to w tej zabawie chodzi. Nie o tym dzisiaj myślę, myślę o innej rzeczy. Słuchajcie, ta kolejka do lekarza to jest coś, czym bym się sugerował, bo troszkę musimy stać w tym, o co mi chodzi. Runda druga za chwilę. O czym myśli pychu?

0: Sexy Magic, to Catrell i Paco Amoroso w Melo Radio. Jedno z naszych nowości, jednocześnie soundtrack do GTA 6. Już 19 listopada premiera tej gry, a wcześniej dostaliśmy soundtrack. I to właśnie on. 18:27 i to czas na rundę drugą. O czym myśli? Dogrywka naszej zabawy, w której wiemy już, że chodzi mi o sytuację, na którą często się denerwujemy, jeśli się w niej znajdziemy i potrafi ona zabrać czas. Nie chodzi o moje wyjście z pracy, to już ustaliliśmy. Nie chodzi o na przykład korek, ani też o kolejkę do lekarza. Choć do tego stania to bym się trochę przywiązał. No to czekam na telefony 321-321-777 i odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Justyna.
0: Justyna, oj, ty masz takie głosisko, że wiesz, ja to czuję po twojej pewności.
1: Czy to kolejka w sklepie? Do kasy?
0: No ja to mam nosa, no! Zdarza ci się stać tak często, czy jednak trafiasz w takie pory, że jednak nie?
1: Oj, zdarza się, to dosyć często.
0: Łączymy się wszyscy w bóle, ale mam nadzieję, że kurier nie będzie miał kolejki, no i dostarczy ci ekspresowo skiety Meloradia. Taka nagroda za poprawną odpowiedź trafia w twoje ręce.
1: Dziękuję.
0: Albo w sumie na twoje nogi. O czym myśli Pychu?
2: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Ja nie mam nic.
5: Ty nie masz nic.
6: On nie ma nic.
4: To razem właśnie mamy tyle.
6: W sam raz tyle.
7: Żeby założyć wielką fabrykę!
8: Ziemia obiecana. Słynna powieść Władysława Reymonta na deskach Kochanowskiego. Zapraszamy do teatru. Bilety do kupienia w kasie teatru oraz na www.teatropole.pl.
9: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także mleko UHT Simple 1 litr, 1,5 lub 3,2%, 3 plus 3 gratis z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 10 października.
10: Potrzebujesz zwiększyć konkurencyjność swojej firmy? Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki zaprasza mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa do udziału w naborze w ramach projektu 1.7 Opolskie Konkurencyjne 2, dzięki któremu możesz zyskać nawet do 195 tysięcy złotych na profesjonalizację usług i zwiększenie innowacyjności swojej firmy. Dowiedz się więcej na www.ocrg.opolskie.pl. Materiał finansowany z Unii Europejskiej.
11: Big Deal, Multi Deal, Big Deal, Multi Deal w Deals. Tylko od czwartku do soboty trójpak Kinder Bueno 2 plus 1 gratis. To jedyne 6,67 za sztukę przy zakupie trzech. Odkryj wszystkie smaki. Najniższa cena sprzed obniżki 10 zł. Make a Deals.
12: Nadciąga Festiwalat 2026. Największy sylwester z muzyką elektroniczną w Polsce. 12 godzin muzyki, 4 sceny i ponad 30 DJ-ów. A wśród nich Bass Jackers, Blaster Jax, Darut, Space 92 oraz DM. Nie przegap tańszej puli biletów. Tylko do 16 października na e-bilet.pl.
13: Szykujcie się, orły oszczędzania, bo ten piątek waszą to Power Piątek!
14: Czyli podkręcamy moc okazji. Bo tylko 9 października, kupując herbatę Lipton Yellow Label 50 torebek, drugie opakowanie dostaniesz gratis. A do tego w Auchan nowa naklejkomania. Akcesoria kuchenne Smek z rabatem do 76%. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Wpadaj do Auchan po wiele innych weekendowych promocji. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: Po reklamie.

To jest dopiero klasyka muzyki elektronicznej. David Guetta i Baby When The Light, numer jeden DJ na świecie według najnowszego DJ Magazine. To właśnie David Guetta. Fajne takie kultowe numery przypominać. 16 minut do 19 nam zostało. Za chwilę zupełna nowość. Mateim i Bon wbiją na antenę Meloradia. Policjanci rozdali cytryny. Jak czytam, w Tarnowie miała miejsce bardzo nietypowa akcja mundurowych. Razem z dziećmi z jednej ze szkół łapali kierowców przekraczających przy szkole prędkość, ale zamiast mandatów wręczali im do zjedzenia kawałek cytryny. No i myślę, że powinni się i tak cieszyć ci kierowcy, bo jakby zobaczyli wysokość mandatu, jaka mogłaby ich czekać, to mina też mogłaby być trochę kwaśniejsza. To jednak łagodny jej wymiar.

0: Reasons, to Eli Oaks i Lawinia w Melo Radio. No i tak oto zbliżamy się do godziny 19, ona za chwilę wybije, po niej na pewno komuś z was zrobi się dobrze, jeżeli chodzi o wasz portfel, bo go trochę dopompuje, no ale też załaduje bardzo dużo hiciorów.
1: A już o 19 zagramy
0: Dubdogs, How Does It Feel? Ten numer punktualnie o 19, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama. Netto przedstawia.
1: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocję urodzinowe do naszego Netto.
2: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
1: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocję, przybądź!
2: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
1: To może zapraszamy?
2: Dobre!
0: Z okazji urodzin Netto schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za kilogram, aż o 44% taniej, a ręcznik papierowy XXL Samel 1+1 gratis. Netto, dużo dobrego.
3: Za mnie!
4: Posterunkowy? Cezary. Dostałem wezwanie w sprawie przetrzymywania.
5: Kogo?
4: Pustych szklanych słoików, które od lat okupują tę szafkę.
5: Czaro, żony nie będziesz kontrolował.
4: Edytko, Ogólnopolski Dzień Segregacji Szkła zobowiązuje. Proszę otworzyć szafkę. O,

0: Szklane słoiki, butelki, opakowania po kosmetykach i perfumach. Wszystko puste. Do zielonego pojemnika, raz, dwa.
1: Tak, jest posterunkowy Cezary.
2: No, więcej na szkłomazgo.pl.
1: Zachęca Rekopol i my, Edyta Pazura.
2: I Cezary Pazura.

0: Teraz w klubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
2: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.

0: Sponsorem programu jest właściciel internetowego sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Idę w melo. No i mamy 19 i bardzo mocną playlistę wam przygotowałem, żeby powoli wchodzić w ten weekend, który jutro się zaczyna. Dubdux i How Does It Feel. To na sam początek. A ja jestem Pychu, siemano, fajnie, że wy też jesteście.

Młody, zdolny i do tego pewnie już bogaty, bo ma dwa wielkie hity na koncie. Było Rumors, teraz czas na Heaven. Thomas Gray w Meloradiu, 19.06 na zegarach, a za chwilę wy też możecie się wzbogacić, bo będę rozdawał szybką kasę. Kto się po nią zgłosił na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie.

0: był Timem Bergiem i to właśnie pod tym pseudonimem wydał ten numer. To Sick Bromance w Mela. Zawsze lubię do niego wracać. Ale też lubię robić inne rzeczy.
1: Szybka kasa od Melo Radia.
0: Takie jak na przykład rozdawanie wam pieniędzy. Czekam 5 sygnałów na to, aż Klaudia, która zgłosiła się na meloradio.pl, odbierze telefon. No i mam nadzieję, że to się wydarzy, bo ja bym chciał Klaudii dać kasy.
2: Halo?
0: A jak się dzwoni z taką sprawą, to warto telefon odebrać. Halo, siemano.
2: Halo, halo.
0: No cześć, siemanko. Słuchaj, Klaudia, 200. Gdybyś taką kasę otrzymała od meloradia, to powiedz, na co by ci ona była potrzebna?
2: No słuchaj, to jak napisałam, na naprawę auta niestety, po tylu latach jeżdżenia się zdarzyło.
0: A co się wydarzyło konkretnie?
2: Niefortunne wyjeżdżanie z miejsca parkingowego, ale
0: A poczekaj, parkowałaś tyłem czy przodem?
2: Nie, w ogóle ja wyjeżdżałam z tego miejsca.
0: No właśnie, dlatego pytam, jak byłaś zaparkowana?
2: Tyłem.
0: No to tym bardziej mnie to zaskakuje, muszę ci powiedzieć.
2: No, mnie również.
0: Ile lat ci zajęło bez żadnej takiej, wiesz, przytarcia, niczegoś takiego innego?
2: 15.
0: No to dobra pasa.
2: 15 lat mam prawko i nigdy.
0: I to pierwszy raz?
2: Pierwszy raz.
0: No nie wierzę, nikomu tam nie przytarłaś żadnego, wiesz, boczku, tyłeczka i tak dalej?
2: Nigdy.
0: No to ty jesteś po prostu kobieta rakieta, jeżeli chodzi o kierownicę.
2: No chyba tak zawsze było.
0: Czyli 200 by poszły na nowy lakier, tak? Jak rozumiem?
2: No słuchaj, na to, żeby wiesz, mąż nie miał tak dużo pretensji.
0: Okej, no z tym argumentem walczyć nie mogę. I w tym momencie 200 wylecą do ciebie. Taka szybka kasa od Melo Radia.
2: Dzięki, bardzo wam dziękuję.
0: I pędź do bankomatu, byle bez żadnych już, wiesz, przytarć.
1: Szybka kasa od Melo Radia.

0: Coś mi mówi, że ten numer może stać się hitem. Warriner i Lauryn w Meloradio, Let Me Forget You, tak nazywa się ta propozycja. A wy pamiętajcie, że czeka ona na wasze głosy, jak masa innych hot numerów na meloradio.pl. Już jutro 30 Meloradia, wasza lista hitów, no i będę miał w niej naprawdę super gościa. A nawet gościubę. Wbijajcie od 18. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel internetowego sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Melo Radio. Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
2: Kolizja? Przywrócimy najwyższy standard Twojego auta. Jeździsz Volkswagenem, Skodą, Seatem lub Cuprą? Zgłoś zdarzenie do autoryzowanego serwisu. Pomożemy Ci w organizacji transportu i przejmiemy kontakt z ubezpieczycielem, a szkody naprawimy zgodnie z technologią producenta i z użyciem oryginalnych części. Wybierz kompleksowe naprawy powypadkowe w autoryzowanym serwisie. Bez zbędnych formalności. Bez zbędnego stresu.
3: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530 001 130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
4: Cześć, tu Baza!
5: Ruszamy w swoją pierwszą trasę koncertową.
6: Czekają na Was nasze największe numery. Energia, której nie da się zatrzymać.
7: I spotkanie z nami na żywo.

0: na eventim.pl.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku polski kurczak zagrodowy. Chów bez antybiotyków. Teraz 20% taniej. To jedynie 16,79 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
6: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
7: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
6: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
8: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
6: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

Won't Forget You i grupa Shouts w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 18 minut do 20, no i muszę się z wami podzielić moim story time. Zostałem sprankowany przez TikToka, no bo wyskoczył mi dzisiaj filmik, że szykuje się premiera filmu Auto 4 i jako naczelny fan oczywiście uwierzyłem to w pół sekundy, no ale jeszcze szybciej się rozczarowałem, no bo okazało się, że to AI. Czy to już podchodzi pod znęcanie się nad człowiekiem? Moim zdaniem tak, ale teraz za to zrobię wam bardzo dobrze muzycznie. Avalon i For Nothing zrobi ten numer klimat. To nowość na antenie Melo.

0: Reklama.
1: W Skodzie nadjechał czas odkrywców. Teraz masz i atrakcyjne oferty, i ogromny wybór. Wybierz Skodę z korzyściami do 37 tysięcy złotych. Zapraszamy na dni otwarte Skody od 10 do 17 października. Skoda.
0: Góry Alp d'Huez wzywają na Tomorrowland Winter. Przygotuj się na niezapomnianą muzyczną podróż pełną śniegu i magii z wyjątkowymi występami. Charlotte DeWitte, Alesso, Alok, Dimitri Vegas, Lost Frequencies, Nina Kravitz, Kevin DeVries i inni. Od 21 do 28 marca w Alpe d'Huez we Francji. Więcej na tomorrowlandwinter.com. Po reklamie. Idę w Melo.
2: No i mamy 20. Jak właśnie skończyliście pracę, to wam zazdroszczę powrotu do domu, bo my naprawdę mocno podkręcimy tempo. Neptunika i What If, jeden z moich ulubionych hitów ostatnich tygodni. To wam zagramy za moment. A zaczynają panowie z grupy Swedish House Mafia, a razem z nimi Lika Lee. To Happiness is So Sad. A ja jestem Pychu, siemano, i mega się cieszę, że wy jesteście po drugiej stronie.

ale ja lubię ten numer, a szczególnie to je... Właśnie w tym kawałku Gordo i Rainier Zunewelt. To Loco Loco w Meloradiu. Trochę powiew jeszcze wakacji, takich wakacyjnych brzmień trochę trzeba mieć, no bo no, nie ma być najlepiej w następnych dniach. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio 20.15 na zgarach, a już 10 października w Zabrzu i 17 we Wrocławiu zagra Guzior, raper, który na koncie ma diamentowe, ma platynowe płyty. Nieraz bawiliście się na pewno do jego hitów na domówkach, nie wierzę, że nie, a to jest jego jesienna trasa koncertowa i wy możecie się na niej pojawić. No bo wystarczy, że wbijecie na WhatsAppa Meloradia i napiszecie nam z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać. Dopiszcie w wiadomości koniecznie miasto, na którym wam zależy. Czekamy na głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na naszej stronie. Wbijajcie na meloradio.pl. Warto, no bo za free możecie sobie zrobić naprawdę fajne weekendowe wydarzenia. A już teraz raper na G, ale nie Guzior, tylko Gips i jego stan. Melo.

0: No Lie, tak nazywa się ten numer, 20:27 na zegarach. No i mam takie nie najlepsze trochę wiadomości.
1: Polanda, no sam.
0: No właśnie, no nie będzie słońca. Za nami chyba ostatni podryk czegokolwiek przyjemnego na zewnątrz. No patrzę na prognozę pogody i marnie to wygląda w następnych dniach i tygodniach. 13, 14, 15 stopni to już w ogóle maks. No i niby jesieniarze się cieszą. Ale ja wam to przypomnę, jak zaczniecie za chwilę narzekać, że 15 warstw trzeba na siebie nakładać. I zamiast za filtr do opalania płacić za ogrzewanie.

Ten duet potrafi w hity. Enrique i Pitbull w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. 19 minut do 21. Pokłócił się z rodzicami i odjechał. Słuchajcie, nie wiem jak wy, jak ja miałem 14 lat i się z mamą pokłóciłem, no to po prostu zamykałem się w pokoju i nie chciałem w ogóle się do niej odzywać, ale to już jest chyba passé. Właśnie czytam, że w Małopolsce jeden dzieciak poszedł o krok dalej, 14-latek, po kłótni zabrał samochód swoich starych i z Małopolski ruszył nad morze. Po drodze nie zatrzymał się między innymi na kontrolę policji, no i lekki przypał sobie zrobił. I wiecie co? Ja już wiem, dlaczego powiedzenie rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady jest boomerskie. Teraz najwidoczniej nowy kierunek to Bałtyk. Choć moim zdaniem gorszy, tam zawsze zimniej, a weź w ogóle traf w pogodę i w cenę gofra. Adriatic, keep palm off your hands. To no właśnie na antenie Melo.

0: i All We Got. To jest ten numer, który wam zagraliśmy, ale mamy takich sztosów więcej, spokojnie. 21 już za moment.
1: A już o 21 zagramy
0: Kygo i Save My Love. I to właśnie od tego numeru rozpoczniemy 21. Zagramy go punktualnie o pełnej, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: Reklama. Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe, tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr, jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4.

0: Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Teraz w Kiku dostępne są damskie swetry z dzianiny od 40 zł w różnych wzorach i kolorach, a dziecięce już od 35 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Więcej propozycji znajdziesz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Po reklamie. Idę w melo.
4: Minuta przed 21. Za moment Ula Harciarek wbije do studia i pogadamy sobie o serialach, ale wcześniej o tym, co w playliście. Kajgo, na początek. A ja jestem Pychu, siemano.

0: Four to the Floor to Offenbach w Meloradiu, a teraz zmieniamy klimat i wchodzi nasz ulubiony podkład. A skoro on, to też Ula Harciarek.
1: Cześć,
0: u nas w studiu.
1: Jestem, tak.
0: Wieczór czwartkowy oznacza jedno, gadamy sobie o serialach, co warto obejrzeć.
1: I tym razem polecą nowości. W głębinach to miniserial, czyli w sam raz na weekend. To coś dla fanów Stranger Things. Są potwory, tylko wszystko dzieje się nad oceanem.
0: To skoro najlepszy drop nowych hitów macie w Meloradio, to też najlepszy drop propozycji nowych od Uli. Dawaj kolejną nowość.
1: No właśnie, na wschód od Edenu to taka saga rodzinna o rywalizacji braci. Jest miłość, zdrada, ponoć bardzo wciągające.
0: Masz jeszcze coś?
1: No, nowy sezon hitowego serialu American Horror Story to taki halloweenowy vibe, nawiązuje do poprzednich sezonów produkcji, wracają więc aktorzy znani z poprzednich części.
0: No i coś mi się wydaje, że to jest strasznie dobra propozycja na weekend.
1: No oczywiście.

DJ's Your Second Name, nasza duma narodowa, czyli Sibul. Za nami, ale tych naszych DJ-skich skarbów mamy zdecydowanie więcej. No i będziecie mogli ich posłuchać na żywo. No bo już w ostatni dzień tego roku zapraszamy Was na najlepszego Sylwestra w całej Polsce, czyli Festivaland. Zagrają dla Was m.in. DM, Skytech, ale też masa zagranicznych DJ-ów od Lukasa i Steve'a, przez Darude i wielu innych, a zaproszenia na to wydarzenie możecie zgarnąć w specjalnym programie na antenie Meloradia. Festivaland On Air. To już jutro. Po 21:00 zapraszam bardzo gorąco. No będzie też set przygotowany przez jedną z gwiazd z tegorocznego Festivalandu. A jeżeli chodzi o to, co po Festivaland On Air, to będzie dobre melo. No i sety między innymi od tego pana. Tiesto, jego nowość. Gramy już teraz.

Take it slow, Robin Schulz i Watermat w Melo Radio, a ja jestem Pychu, siemano, idę w Melo, no i cieszę się, że robię to razem z wami. A jak tam u was, studenci? No już się trochę zdążyliście wdrożyć w ten uczelniany świat na nowo. No ja oczywiście mocno zaciskam kciuki za wasze ocenki, ale w łapki wpadł mi artykuł o tym, jakie studia rzucamy najczęściej. No i jak się okazuje, są to studia humanistyczne. A rzucamy studia, no bo albo uznajemy, że są one dla nas bez sensu i nas nie rozwijają, albo też tworzą nam problemy finansowe. No wiadomo, ale ja muszę przyznać, ja też tak uważam. Studia są fajne do momentu pierwszej sesji i pierwszej płatności.

Wasted. To Nardi, Major League DJs w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. 22 się zbliża, no i dalej będzie fajnie, bo zostaniecie z Melo. Zostaniecie, co nie? No, mam nadzieję.

0: Reklama.
1: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
1: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
1: Po mamie byłaby z siebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
1: Obiecuję.
3: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: W browarni Lidla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Smartowiczu, weź los w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Po reklamie.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uczyć.

0: w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Koreczka, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ zaraz do domu trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Super, dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Kiciu, a? Zgadnij, co mam dla ciebie. Odpowiem, że tyle emocji dawno nie drapnęłaś.
3: Już czuję ten dreszczyk i wygraną. Tak sobie myślę, że to musi być nowa.
4: Skąd wiedziałaś, że mówię o zdrapkach?
3: Oj, misiu, ja po prostu lubię drapać i liczę na szybką wygraną.
4: Oj, Kiciu, ale z ciebie drapacz.
3: To choć od razu drapnijmy jakąś zdrapkę.
5: To ja tylko dodam, że wszystkie zdrapki do drapnięcia w punktach lotto, a do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Dołącz do graczy drapaczy.
6: W browarni Gitla z kuponem Lidl Plus. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

To promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zapartego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Podnieśamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty wszystkie piwa w butelkach zwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka. Codziennie
0: niskie ceny. Po reklamie. Autopromocja.
2: Możesz płacić telefonem, gadać z

plan jest prosty. Zacząć dzień od dobrej zabawy, żebyś wiedział, że jesteś zwycięzcą. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Marcin Sikora, Waldek Darłak.

sprawdzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha do żu-